modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle

0: Reklama.
1: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Reklama.
1: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Monika Półbratek. W związku z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Niwiski jej fragment będzie dziś zamknięty dla ruchu, tam objazdy. Na siedleckich termometrach zobaczymy maksymalnie do 20 stopni. Będzie dziś trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: Wybiła szósta, SK News, Jakub Krzyżak. 6 godzin temu minął termin ultimatum w PiS. Pod groźbą usunięcia z partii członkowie mieli zrezygnować ze stowarzyszeń. Wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Sprawę śledzi reporter SK Michał Skolimowski.
10: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii. Zaznaczają jednak, że są z raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
9: Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający. Rekordowa liczba studentów przyjętych na etnofilologię kaszubską. Na kierunek przyjęto aż 27 osób, a do tej pory przez 10 lat studia te ukończyło łącznie zaledwie 28.
11: Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
9: Mówi Magdalena Nieczuja-Goniszewska, rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawowym językiem na studiach jest oczywiście kaszubski, ale program jest

0: dostosowane także do osób, które go nie znają.
1: Jankes, Kama i Wiktor. Wiktor. Radio SK.
2: No i wjechał piątek! Trzeba przepłukać gardło kawą i można zaczynać. Mokro jest na dworze, więc czego potrzebujemy?
3: No jak to czego? Jak jest mokro, to czegoś suchego.
2: No to oficjalnie, odpalmy. Suchy piątek!
3: Ojej.
2: Potrzebujemy sucharów, żeby odwrócić tę pogodę.
3: Macie suchara, nagrajcie go na Messengerze, ikona mikrofonu i suszymy!
4: W jakiej walucie płacą ptaki? No. W rublach.

0: Dzień dobry.
1: No ale ty tak mówisz, jakbyś miał nawilżone gardełko, a mówimy tutaj o tym, że dzisiaj same suchary będą.
0: Nawilżenie występuje za oknem, przynajmniej u nas.
1: To prawda. No ale mamy piątek, więc są dobre wiadomości, ale z racji tego, że mamy piątek, z racji tego, że jest mokro za oknami, no to odpalamy sekcję sucharów.
2: Bogaj nas zmartwił, bo mówię, dawaj suchara, a Bogaj mówi, ja nic nie wiem, ja nie znam, ja się nie znam, ja w ogóle nie mam sucharów.
3: Ja nigdy nie zapamiętuję tych sucharów. Ktoś mi opowiada, ja mówię, haha, śmieszne, i idę dalej.
2: A nie zapamiętałeś tego, który Jankes ostatnio opowiadał? Najlepszy suchar tego sezonu? Grillowego?
3: Że ulubiony, że ten i tam nauczyciela.
2: Znasz, słyszałaś?
1: Nie.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No, co robi nauczyciel na grillu?
0: Niezapowiedzianą karkówkę.
1: Okej. Dziękujemy. To może sprawdźmy, co na eskowym Messengerze słuchacze nagrali.
4: Suchar prosto z trasy. Dlaczego mleko zawiera w sobie tłuszcz? Ja żeby nie skrzypiało przy dojeniu.
1: No. Ej, ale to mi się podobało.
3: Ja mam jeden, przypomniałem sobie. Co robi ślimak na autostradzie?
2: Co robi?
3: Ryzykuje.
1: Dajcie znać, oczywiście, eskowy Messenger czeka.

0: Halo.
1: Radio SK.
2: Z racji, że większość jest teraz w pracy albo szykuje się do pracy, to jaka jest najlepsza część w pracy? Pójście do

0: 6.18, weszła do studia ona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Poranne prasowanie.
2: Jadziula, my dzisiaj opowiadamy suchary. Ja nie umiem. Umiesz opowiadać suchary?
1: Też nie umiem. No, już zapomniałam.
2: Czyli jednak inteligentni ludzie nie potrafią.
0: Co? Nie zrozumiałem.
2: Dobra, śmieję się oczywiście. Monika Richardson jest w gazetach i grzmi, bo jej syn stracił pracę. Dostał zakaz pojawiania się w biurze.
0: Ale nie, jak grzmi, to jest tak. Dostał zakaz pojawiania się w biurze!
1: Monia, nie rób chłopakowi obciachu, dorosły.
0: Ale mamusia kocha swoje dziecko, no nieważne, nieważne ile ma lat i czy już chodzi do pracy, czy do przedszkola. No. Jest jeszcze jedna akcja w internecie. Otóż Ruch Klimatyczny Jazda się ujawnił, nie znałem ich wcześniej. To są aktywiści i oni oblali substancją, która imituje odchody, posesje oraz firmy prowadzone przez influencerkę Andziax, Lukę oraz Małgorzatę Rozenek-Majdan. No i tłumaczyli, że protestują przeciwko, uwaga, promowaniu luksusowej konsumpcji. Dlatego to coś, co pachnie jak kupa, wylądowało na tych budynkach.
1: Taki kontent, że mucha nie siada.
2: Nie no, oblali substancją imitującą odchody, to pewnie jednak siada.
3: Poranne prasowanie, tylko w Radiu SK.
0: Tak dobrze, że w radiu nie czuć.

0: Trochę mi pachnie takimi irlandzkimi tańcami o poranku. 25 minut po szóstej. Bądź moją... Jak ona się nazywała? Ta z Titanica?
1: Kate!
0: Bądź moją Kate, będę twoim DiCaprio.
2: Ja się zastanawiam, gdzie ty kiedyś wąchałeś taniec irlandzki?
0: Zaraz będziemy wąchać ważne sprawy dla kraju i świata, bo Kuba Krzyżak wpadnie z kolejnymi newsami.
2: I mamy jeszcze taki sucharek. Taki trochę polityczny, ale taki trochę nie.
0: Uwaga, 3, 2, 1, do suchara!
3: Na kogo w najbliższych wyborach będzie głosował Cyrowski? Na Bosaka.
4: Jan,

0: Reklama.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
5: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
6: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
6: BYD. Build your dreams.
8: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
9: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
8: A pranie?
9: Pralnię też mam.
8: A bezpiecznie tam?
9: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
8: To czego ty nie masz w tym Student Space?
9: Tylko was. Tęsknię.
10: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
11: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Monika Półbratek. Piątek to w Siedlcach dzień targowy. Zwolnijcie więc w okolicy rynku, czyli na Czerwonego Krzyża 11 listopada i Rynkowej. Na termometrach po południu zobaczymy do około 20 stopni. W ciągu dnia będą się pojawiać opady deszczu.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
17: 6.30, czas na SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Na A4 za węzłem Dębica Wschód osobowy bus wypadł z jezdni. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej godzinę. W samo południe Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. To po tym, jak o północy minęło ultimatum dla członków PiS dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą usunięcia z partii. Prezes PiS spotkał się wcześniej z Mateuszem Morawieckim, który nie chce zrezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus, ale nie przyniosło to przełomu. Setki demonstrantów wyszły na ulicę Madison w amerykańskim stanie Wisconsin. To po tym, jak policja zastrzeliła mężczyznę podczas interwencji. Nagrania z tego zdarzenia trafiły do sieci. Demonstranci domagają się sprawiedliwości. Legendarny ORP Iskra zawinął do Szczecina. Słynny żaglowiec marynarki wojennej, który w latach 90. okrążył ziemię, będzie gościć w mieście do sobotniego poranka. Jeśli możecie, wpadajcie, warto, bo wstęp jest za darmo, a jeśli nie możecie, to zdjęcia statku mamy na sk.pl.
18: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
0: SK Sport News.
17: Raków z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji. Za polskimi drużynami pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy ospale zaczął mecz z Walettą i po pierwszej połowie przegrywał 0-1. W drugiej połowie odwrócił losy meczu i wygrał 3-1. Ta sztuka nie udała się GKS-owi Katowice. Na wyjeździe przegrał z MSK Żilina 1-2. Za tydzień rewanże. Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem w tej koszykarskiej. Hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
18: Jan,
19: Eska i Wiktor
18: w Radiu Eska.
20: Prawie wszędzie w całym kraju pada, albo właśnie przestało, albo zaraz zacznie, więc mamy akcję osuszania Polski.
21: Ale ty wiesz, że to działa? Bo jak przyszliśmy do radia, to padało, a teraz już nie pada po tych 5 sucharach, które usłyszałam.
20: No to dawajcie kolejne.
22: Czym się różni Francja od kobiety?
23: Czym?
22: We Francji Słowacki przynajmniej był.
24: Radio SK. Radio SK. Suchary.

0: 20 minut do 7. Co chwilę Paweł, czyli nasz bogajek, wydawca, sprawdza na Messengerze, co się nagrywa, no i nam podrzuca kolejne. Mam suchara nieodsłuchiwanego, niesprawdzanego. Nie wiem, co się wydarzy.
1: To jest ryzykowne. Jakby co to Wiktor?
0: No, nie, to odpowiedzialność bogaja.
2: Hej, Radio SK. Jak nazywa się mężczyzna, który broni znanych ludzi? Bronisław.
3: No. To nie ten! No.
0: Do tego zagram go zaraz.
1: Ty, ale a propos obrony, ja słyszałam, że kolejne polskie samoloty bojowe F-35.
0: Husarz. Mamy takie. No już pierwsze nawet wylądowały i czekają w bazie.
1: A ty wiesz, że będą produkowane nie w Stanach, a we Włoszech?
0: To żeby się nie okazało, jak z tymi wszystkimi innymi rzeczami produkowanymi we Włoszech.
1: Czyli?
0: Może od razu jeździ na lawecie.
4: Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno,
8: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśni. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
1: to you, Angelika!
2: Eska budzi w urodziny.
3: Dnia na dzień coraz lepiej.
4: Ej, no przepraszam cię bardzo, tak osuszyliśmy antenę, że nie jest najłatwiej mi w tym momencie.
3: O, zobaczymy, czy ona w ogóle po tym twoim występie ma ochotę odebrać telefon. Jednak ma. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, radio się kłania. Jesteśmy na żywca, jesteśmy w piątek w dniu twoich urodzin. No piękna sprawa. Piękna sprawa.
4: A powiedz, gdzie ty teraz jesteś? W pracy czy w domu?
5: Pracy.
4: Pracy.
5: No niestety.
4: Poczekaj, bo my mamy właśnie informację, że ty jesteś fantastyczną koleżanką właśnie w tej pracy i że świetnie się ludzie bawią dzięki tobie i się zastanawiamy, co trzeba robić, żeby się ludzie ze mną świetnie bawili. Daj mi rady.
3: Bo my tu w tym budynku parę pięter mamy, chcielibyśmy sobie zjednać tych ludzi.
5: Nie wiem, no chyba duże poczucie humoru i dystans do siebie.
3: O, a propos, a ty znasz jakieś suchary? Masz jakiegoś suchara? Bo dzisiaj w piątek osuszamy antenę z innymi słuchaczami.
5: O nie, od sucharów mamy tutaj innych współpracowników. Ja niestety nie jestem w tym dobra.
4: Czyli jasny podział obowiązków. Bardzo mi się to podoba. No, czyli ty, Wiktor, śniadanie, Boga i kawę, a ja po prostu wydaję zadania.
3: To ja może jeszcze prezenty przyniosę. Ja jestem dobry w noszeniu prezentów.
4: To prawda. Tym bardziej, że mamy dla ciebie stówę na urodziny oraz zapas oryginalnego soku.
5: Ale super. Dziękuję bardzo.
3: Ledwo to wszystko uniosłem, ledwo to udźwignąłem. Słuchaj, co w urodziny od ciebie powinna usłyszeć Polska? Co od urodzinowej kobiety pójdzie w eter?
5: Ojej, tak z rana, bez kawy, no dobra, coś się wymyśli.
3: Dawaj, złota myśl.
5: Złota myśl. Życzę wszystkim dużej pogody ducha i dużo dystansu do siebie, żebyśmy nie byli takim gburowatym narodem.
4: I podwyżki!
0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.com

0: Za chwilę siódma, mówię: Kama, dawaj, odpalamy kolejnego suchara, a Kama, ojej, już się boję, co to będzie. No przypominamy, że z sucharami jest tak, że im gorzej, tym lepiej, no to jest podstawowa zasada.
1: Dobra, no to w takim razie sprawdźmy skalę suchości, no.
0: Dobra, to tym razem na moją odpowiedzialność. Otwieram Messengera.
2: Pacjent u lekarza. Panie doktorze, a co z alkoholem? Przynosić.
0: I wylewać, oczywiście, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji.

0: nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota, 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chillin' Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
9: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
8: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
13: Półbratek. W Siedlcach i regionie pogoda będzie dziś w kratkę. W ciągu dnia będą się pojawiać przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do około 20 stopni. Utrudnienia na podkacie dziś w miejscowości Niwiski. Fragment ulicy Wiejskiej będzie zamknięty dla ruchu.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
14: 7 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. I najpierw wracamy na Podkarpacie. Jak już wiecie z newsów, na autostradzie A4 za węzłem Dębica Wschód w kierunku Rzeszowa zablokowany jest lewy pas. To po tym, jak bus wypadł tam z drogi. Reporterzy Eski ustalili, że 3 osoby zostały ranne. Na ten moment nie ma już natomiast utrudnień na trasie S8 z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w bariery. Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Białoruś ostrzega Polskę przed zamachem terrorystycznym. Takie informacje od władz w Mińsku miał otrzymać polski charge d'affaires na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z białoruską opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
15: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskiej działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. Tych doniesień na razie nie potwierdza polski MSZ. Białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
14: Na łódzkich Błoniach za kilka godzin o 16 rusza Łódź Summer Festival. Największe bezpłatne wydarzenie muzyczne w Polsce. Na scenie m.in. Timbaland, Sean Paul, Mata czy Bedoes, a pod sceną?
16: Będzie jedzenie z całego świata, od Europy przez Azję. Food trucków będzie ponad 80.
14: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. My też mamy dla Was sporo atrakcji. Te czekają w Weskowej Strefie Festiwalowej. Gdzie nas znaleźć? Sprawdzicie na sk.pl. Tam też zebraliśmy wszystkie najważniejsze festiwalowe newsy.
17: Jakie? Kama i Wiktor.
18: No, proszę Państwa, fakty są takie, że trochę zmoczyło nam kraj.

0: przez ostatnie godziny.
1: No i niektórzy narzekają, a niektórzy nie, bo cieszą się, że wrócili już z urlopu.
0: Dawajcie suszary, dawajcie suszary, będziemy osuszać ten kraj sucharami. Halo!
2: Jaka różnica jest między kobietą a terrorystą? Zgadnijcie, z terrorystą zawsze się da negocjować.
1: Nie zgadzam się. Do pomówienia!
0: No zobaczcie, na przykład, Kama, na przykład zagram teraz Guns N' Roses, okej?
1: Nie.
0: No właśnie.

0: Faraday, dai dai, su Haramidai, dai dai, dai dai, su Haramidai. 8 po 7, dzień dobry, to jest Eska o poranku. Co tam oglądasz w telewizji?
1: Właśnie nie wiem, jakoś się Donald Trump przestraszył, bo zobaczył kartkę.
0: Wyłącz to, wyłącz telewizję, radia zacznij słuchać. Chcesz kolejnego suchara?
1: Nie wiem, po tym szowinistycznym poprzednim nie wiem, czy chcę następny.
0: No to sprawdźmy. Znowu jadę w ciemno. Nie wiem, kto co powie, po prostu odpalam. Uwaga.
2: Co to jest żona i teściowa w samochodzie? Zestaw głośno mówiący.
1: I ty, kobieto, przeciwko nam. Serio.
0: Dobre, dobre, dobre. Ale sprawdźmy, co się dzieje na świecie, bo okazuje się, że jesteśmy chyba jedynym narodem tak kreatywnym, że inni mogą się tylko uczyć od nas podstaw kreatywności.
1: Polak potrafi, zdecydowanie. I okazuje się, że pojawił się nowy sposób na omijanie systemu kaucyjnego.
0: Tak jest.
1: Oddałeś już kiedyś jakieś butelki?
0: Tak, tak? Robiłem to.
1: Zarobiłeś? Tak. Ile zarobiłeś?
0: Tak. 7 zł.
1: Brawo. O. Ja jeszcze tego nigdy nie zrobiłam, ale wydaje mi się, że to musi być chyba przyjemne, wrzucać te buteleczki, a potem wyjmować pieniądze.
0: Ale okazuje się, że producenci, którzy do tej pory sprzedawali swoje produkty w butelkach,
1: czy
0: albo
1: też
0: w puszkach, tak, teraz uwaga, robią to samo, ale w kartonikach, bez kaucji.
1: Polska to jest kraj, z którego nigdy się nie wyprowadzę, naprawdę. Radio SK.

0: tankuje do pełna.
1: Wakacje są, to i trzeba zatankować. Tym bardziej, że no nie oszukujmy się, za każdym razem odwiedzanie stacji benzynowej boli.
2: Tak jest, a teraz na naszą łezkową stację przyjechała Hania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Hania, my ustalmy pierwszą rzecz na początku. Ty zgłosiłaś się do SK Tankuje do pełna, ale nie posiadasz prawa jazdy.
3: Dokładnie.
2: Co to za historia? O co tutaj chodzi? Proszę się wytłumaczyć.
3: No ja nie mam, ale moja koleżanka Maja ma. I ona jest moim kierowcą. Aha. Tylko że mamy cały czas problem, że jeździmy na zerze i boimy się, że nie dojedziemy. Ostatnio jechałyśmy 15 km i już naprawdę modliłyśmy się. No i co? No i paliwo poszło do góry. No ja cały czas na to paliwo płaczę, ale ona nie chce. I chciałybyśmy bardzo, jesteśmy po maturze, chciałybyśmy bardzo jechać na wakacje. Na chałupy najlepiej.
2: No i tak ile, w sumie... ile macie kilometrów od was na samą górę nad morze?
3: No z 550.
1: Ojej, okej.
3: Coś takiego, dojazd starej na chałupy. No i tak stwierdziłam, słyszę w radiu, że macie taki konkurs. No i w tej samej sekundzie zainstalowałam aplikację i do was napisałam.
1: To bardzo, bym powiedziała, słuszna koncepcja, bardzo dobra. A ty nigdy nie myślałaś o tym, żeby zrobić prawko?
3: No, ja kurs mam skończony, no i cały czas robię. Aha. Tylko, że boję się, że mogłabym ruch w moim mieście trochę zablokować, bo mi tak wolno jeździła. Więc na razie z bezpieczeństwa dla innych tego nie robię.
2: Czekaj, ale czy ty na pewno masz na imię Hania? Ty nie jesteś...
3: Ja mam na imię Hanna.
2: A, Hanna, bo wydawało mi się, że jednak chyba Asia, posłuchaj.
4: Aha. Tak. Asia, nie tu!
5: Tutaj w lewo miałam rondo objechać.
2: To nie są nagrania z twojego samochodu? Od twojego
3: instruktora? No, z mojego jest jeszcze gorzej.
2: Słuchajcie, zróbmy to. Zatankujmy to auto do pełna.
1: Jedźcie dziewczyny, bawcie się bardzo dobrze w chałupach. Tam można śpiewać Wodeckiego i wcinać gofry. Co prawda te gofry trochę bolą, ale skoro tankowanie będziecie miały za darmo, to 45 zł za gofra jakoś tam przejdzie.
2: Dacie radę. Wszystkiego najlepszego i szerokiej drogi!
0: SK Radio SK.

0: Piątek coraz bardziej się rozkręca i kolejne osoby dołączają do anteny. Dostaliśmy informację, że już gotowy do ataku jest Camilito Nosilito.
1: No właśnie, Kamil Nosel dosłownie za momencik będzie u nas wkręcał. Gdybyście chcieli, to zapraszamy na SKPL.
0: Tak jest. Mam nadzieję, że dzisiaj znowu, po udanym wkręcie, usłyszymy coś w tym guście.
2: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Mać, uduszę was, a ciebie pierwszego jak dorwę.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres DeLonghi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w super cenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Monika Półbratek. Zdaniem synoptyków dziś w Siedlcach i okolicach upałów nie będzie, a pogoda będzie podobna do wczorajszej, czyli taka trochę w kratkę z przeodnymi opadami deszczu. W weekend ma być jednak upalnie. Kierowcy, zwolnijcie w okolicy rynku. Dziś spory ruch w tym rejonie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: Minęła 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Co najmniej 4 osoby zginęły w wyniku 13 z rzędu nocnych ataków amerykańskich sił zbrojnych na Iran. Eksplozje słyszano m.in. w prowincji Chuzestan, w mieście portowym Bandar Abbas oraz w rejonie cieśniny Ormus. Niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach paliw w Polsce, które wciąż rosną. Benzyna 98 przebiła już barierę 8 zł, za 95 trzeba zapłacić średnio 7,29, za diesla 7,64. Stan wyjątkowy w regionie Madrytu i prowincji Avila, to w związku z szalejącymi w środkowej Hiszpanii pożarami. Od wczoraj w związku z pożarami ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz linii podmiejskich. Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do około zera, a w najbliższej nocy ma się zrobić jeszcze zimniej. Może spaść nawet śnieg. Pogoda ma się poprawić w przyszłym tygodniu. W Zakopanem termometry mają wskazać około 25-26 stopni.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
13: SK Sport News.
11: Michał Pasiut zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1. To największy sukces w karierze 35-letniego polskiego kajakarza. W czwartek o medale w K1 walczyły też kobiety. Broniąca tytułu Klaudia Zwolińska zajęła 10 miejsce. Przez kibiców często nazywana żartobliwie najlepszą ligą świata. Wraca piłkarska ekstraklasa. Mistrzowskiego tytułu będzie bronił Lech Poznań, który jutro podejmie Krakowie, a jako pierwsi do gry gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczystej Kraków, którzy dziś o 18 zagrają z Radomiakiem.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
0: Jan Kama i Wiktor.
12: W Radiu ESK.
8: Dzisiaj piątek, 33 minuty po 7 rano, z tej strony ekipa od osuszania. Dzień dobry.
14: To jest niesamowite, Wiktor ma w tym momencie remont w domu, bo mu zalało dom i osusza w domu, a teraz przychodzi i osusza w robocie. No.
8: Poprosimy jakiegoś majstra kolejnego z sucharem.
15: Wchodzę po schodach, patrzę, a tam winda.
8: To jest za mocne, nawet jak dla mnie.
14: Przyznaj się, zazdrościsz, że to nie ty wymyśliłeś.
8: Messenger, ikonka mikrofonu. Kto da lepszego? Znaczy gorszego.

0: coraz większą radością przysłuchuję się temu programowi w radiu, w którym sam biorę udział.
1: Od rana mamy mnóstwo sucharów. Od was, od naszych fantastycznych, wspaniałych słuchaczy, którzy potrafią opowiadać suchary. I teraz to jest pewnego rodzaju jedna z nielicznych wad, które posiadam. I ja nie potrafię opowiadać dowcipów.
0: No, dlatego mamy tu innych. Proszę bardzo.
2: Dlaczego ważki nie mogą latać w kosmos? Bo jest tam stan nieważkości.
1: Ej, to dobre było! Świerszczę się ze sceny.
0: Dobre. Radio uczy, radio bawi. Słuchaj, mam informację, która może się przyda komuś, jak za chwilę wróci do szkoły na biologię, będzie mógł zaimponować, opowiadając komuś.
1: No, już się boję.
0: Okazuje się, to nie jest suchar. Okazuje się, że w Polsce mamy aktualnie, w tym momencie, w 2026 roku, rekordowo dużo niedźwiedzi. Zawsze staraliśmy się ten gatunek jakoś tak rozpropagować. Mhm. Są pod ścisłą ochroną. No i udało się. Rozmnażają się na potęgę. To, co cieszy naukowców, nie cieszy niestety mieszkańców, bo niedźwiedzie jak dziki zaczynają podchodzić do naszych śmietników i mówią daj.
1: No i z jednej strony miało być małe, a zrobiło się duże co nieco.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta tylko 1,49 zł za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,50.

aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: U klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.

0: Nareszcie jest ten nosel, którego zapowiadaliśmy, że będzie, wpada i będzie dzwonił.
1: Wydaje mi się, że chyba Zalia się w nim podkochuje trochę.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Nagle cyk, dzwoni do Zali.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Hemoglobina Helena po tej stronie. Telefonuję z Urzędu Miasta Wydziału Środowiska. Czy ja się dotelefonowałam do pani Agnieszki? O, w sprawie tego tak. Biodzwonię, proszę pani, bo tu jakieś sprawy muszę rozwiązać z panią.
5: Tak, do mnie, tak.
4: Tak, pani mi powiesz, o co tam chodziło, bo widzę, że tutaj jest wystawiane bio, a pani mówi, że pani nie płaci za te bio.
5: No nie, ale to nie są nasze, tylko mojego brata przecież z tamtej strony. On mieszka z tyłu z nami, on ale wystawia
4: to,
5: tutaj.
4: To skąd to, proszę pani, pracownik może odbierający śmieci wiedzieć?
5: No oni nie chcieli, żeby tam, bo powiedzieli, że tam nie będą wjeżdżać.
4: Czyli tamta osoba stawia, proszę pani, tak. Przed panią, a śmieciarze tak. Interpretują, że to pani.
5: Tak, tak.
4: Bo widzę, pani
5: tak.
4: Ma zaznaczony kompostownik.
5: Tak, jest zaznaczony kompostownik, dlatego... my nie oddajemy.
4: A,
5: to jest
4: pani.
5: Brata, z tyłu za mną mieszka brat i on tutaj...
4: Czy mogłaby pani na czas bio tak. Wystawiać, proszę pani, kompostownik, pracownicy by wiedzieli, że tutaj pani nie trzeba liczyć?
5: Kompostownik, no mamy kompostownik, tam gdzie wyrzucamy, to mamy z tyłu za domkiem.
4: No. I chodzi o to, proszę pani, że jak przyjadą po bio, żeby też tak? Wiedzieli, że pani ma kompostownik, pani nie jest liczona wtedy.
5: A gdzie ja mam to, jak ja mam to zaznaczyć?
4: To trzeba wystawić kompostownik.
5: No to jak przyjadą, to powiem tacie, bo on jest w domu, to niech im pokaże, że jest z tyłu, tak?
4: A to nie, czyli pani nie wystawi kompostownika?
5: No, no to ja tego nie dam rady wyjąć z ziemi, bo to jest w ziemi, tak? Niby wystaje na zewnątrz, ale wiadomo, że ten, no to jak ja mam to zrobić?
4: To niech pani jakąś alternatywę, proszę pani, zbije przed domem kompostownika.
5: Przed mieszkaniem, przy drodze?
4: No pół kompostownika, proszę pani, no i by sprawa załatwiona.
5: To co, coś mam z desek zbić?
4: Na przykład, co by było kompostownikiem, proszę pani, a jak będą odbierali bio, no to już będą wiedzieli, że to jest kompostownik, pani nie liczą.
5: A, w ten sposób, no dobrze. Dobrze.
4: Proszę również poprosić w tym temacie Pawła, bo może on coś pomoże.
6: Mamo, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Głupi. No nie.
3: Nosem wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Słuchajcie, z Bogajem jest źle, już sobie sam dźwięki puszcza sam do siebie, no.
1: Pyta się przed chwilą Wiktora, ej, chcesz taki dźwięk? Nie chcę. No, to sobie sam go puszczę.
0: Chcę zagrać, my siedzi i sobie gra, no. Dźwięki z westernu, bo dzisiaj o 12 ważne sprawy polityczne i o nich za chwilę w newsach. Jeżeli kogoś to interesuje, to Kuba Krzyżak będzie miał szczegóły.
1: Ale jeżeli polityka to nie jest coś, co sprawia was w dobry nastrój, to po godzinie 8 będziemy szukali przepisu na dobry nastrój. Szczegóły na sk.pl, tam między innymi tysiak do zdobycia. Jankes,
2: Kama i Wiktor.
0: No, zagraj jeszcze raz, zagraj.
3: A, niech ci będzie.
0: O. No fajny dźwięk, fajny.
3: Głośniki mam.
4: Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15%.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
9: Monika Półbratek. Starostwo powiatowe w Siedlcach informuje o utrudnieniach na ulicy Wiejskiej w Niwiskach. Dziś będą tam prowadzone roboty. Trzeba będzie korzystać z objazdów. Termometry wskażą dziś do około 20 stopni. W ciągu dnia będą się pojawiać opady deszczu.
8: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
10: Jest 8, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości. Na horyzoncie możliwy rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucenia z partii. Wczoraj w ramach rozmów ostatniej szansy Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, a to z bliska obserwował reporterski Michał Skolimowski.
11: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał proponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje.
10: O 12:00 wszystko może być już jasne. Prezes PiS wygłosi oświadczenie. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wracamy do obywatelskiego zatrzymania za jedynki. Po interwencji prokuratora generalnego są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji.
12: Prokurator przedstawił zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
10: Mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Krzysztof K. przyznał się do winy, grozi mu 12 lat więzienia. Jakub Kamiński zadebiutował w barwach Benfiki Lizbona. Polski pomocnik zaczął mecz z Sankt Gallen w wyjściowym składzie. Kamiński nie zapisze tego meczu do udanych. Jego zespół przegrał 1-2, a reprezentant Polski po godzinie zszedł z boiska.
13: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: Dzień dobry, o poranku. Niezmiernie się cieszymy, że są Państwo z nami.
15: Błagam Cię, nie udawaj. Myślę, że Ciebie to musiało strasznie dużo kosztować, żeby udawać kogoś normalnego.
14: To był ostatni moment, kiedy byłem poważny w tej godzinie. Dzień dobry, Wesce. Osuszamy, bo na dworze tak mokro, więc dajcie sucharka.
16: No co właśnie robi Władysław na urlopie?
17: Raymond.

0: 8 minut po 8, operacja Poranek trwa. U ciebie niedługo akcja remont, mówiłaś o tym przed chwilą.
1: Tak.
0: I w związku z tym jest ciekawa oferta.
2: A wpadaj do mnie, trzeba jeszcze klatkę schodową pomalować, to już się zaprawisz. Dzisiaj na pewno tego nie skończę, więc możesz zostać na weekend. Na razie, Kacper.
1: Super, dzięki Kacper. Ja chciałam powiedzieć, że mam bardzo duże doświadczenie w malowaniu. Codziennie maluję swoją twarz. I to wszystko.
0: Bardzo ładny suchar. Gratuluję. Nie wiem, czy specjalnie, czy nie, ale stworzyłaś nowego właśnie.
1: Cudne, jeżeli jednak potrafię opowiadać suchary. Dobrze.
0: Tak.
1: Ale przejdźmy do tego, co się dzieje na świecie, bo... Czy ty masz dobry słuch?
0: No raczej chyba tak.
1: Jak znaczy... z od operacji uszu też ma dobry słuch. Ale okazuje się, że jest tajemniczy szum, który słyszą miliony ludzi na świecie.
0: Ale jak to, jak szum? Co szum?
1: No taki szum, taki the hum oni to nazywają. I okazuje się, że to jest taki szum, który badacze szacują, że może słyszeć od 2 do 4% populacji całym świecie. Po prostu słyszą szum.
0: Coś takiego rejestruję, ale tylko na samym początku, jak się obudzę zawsze.
1: Aha.
0: To mam takie, zostań w domu.
3: Ja mam i Wiktor.
1: A że jesteś Wiktorem, to wiadomo, że się nie słuchasz. No i dlatego jesteś, no, fajnie.
0: Pamiętam, potem przypominam sobie, że nam płacą i przychodzę tutaj.

0: No i w końcu, to jest ten moment, kiedy poprawimy sobie nastrój.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
2: Ale obiecujesz?
0: Obiecuję. Znaczy on obiecał, Maciek obiecał. Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Witam, cześć.
2: Dzień Maciek, dobry. Jak twój nastrój z samego rana?
3: No, powiem wam, że codziennie jest bardzo dobry.
2: Ale jak to tak go zapewnić, Maciek?
0: Sam z siebie, no właśnie, to biologia uczyniła, czy masz jakieś rytuały? Coś, co pomaga ci ten dzień uczynić lepszym?
3: Wiecie co, codziennie ja muszę o 4 godzinie wstawać, bo tak mam pracę, że muszę na 6 dojechać.
0: To co, ty w radiu pracujesz?
3: Nie, pracuję w chemii. Jestem w laboratorium chemicznym i robię analizy, próbki, badamy jakieś takie substancje różnego rodzaju.
4: Breaking Bad.
3: No, wiedziałem, że to powiecie.
0: Cześć, Walter.
3: To poza anteną.
2: Dobra, no i co? I wstajesz o 4:00. To no jest wczesna pora. Sami możemy coś o tym powiedzieć.
3: Znaczy, generalnie to jest tak, że wstaję rano zawsze i zaczynam dzień od szklaneczki matchy. Matcha to jest taka herbata zielona, sproszkowana, ale to musi być tylko z Japonii. Tylko z Japonii, żadnej chińskiej, tylko japońska, oryginalna. Następnie robię sobie koktajl warzywno-owocowy i tam dodaję generalnie różne rzeczy.
2: A na ten końcu... śmiech!
0: Daj mu mówić, bo co? A na końcu... on sam się wsypie, dawaj.
3: A na końcu to, że wziąłem niedawno pieska ze schroniska, no to mam tutaj towarzysza codziennego i rano ze mną zawsze staje i oczywiście czeka pod drzwiami, żeby z nim wyjść. Więc te trzy rzeczy powodują, że mi się chce wstawać, mam dobry nastrój i mam super dzień każdego dnia.
2: Mi się ten plan podoba. Maciek, chcesz zamieszkać u mnie? Co prawda remont trzeba zrobić, ale...
3: Dobra, jestem za tym. Słuchaj, dogadamy się po antenie.
0: No i się umówili. Proszę bardzo, tak powstają nowe związki. W takim razie zestaw produktów Good Mood od Żabki i 1000 zł na udany dzień. Leci do ciebie.
3: Super, bardzo wam dziękuję. Mam jeszcze lepszy dzień dzisiaj.
2: Bardzo się cieszymy. A co dzisiaj będziesz pichcił?
0: Na zakładzie?
3: Dzisiaj na zakładzie pichcę troszeczkę różnych substancji. Natomiast, no nie wiem, czy mogę powiedzieć to teraz.
2: To może nie, jeżeli nie wiesz, to znaczy, że wiesz.
3: Podam wam przepis poza anteną.
2: Podaj wzór!
0: Jeszcze nigdy z tak wielką ochotą jeszcze nigdy nie wyłączałem mikrofonu, żeby porozmawiać poza anteną. Do usłyszenia!
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.

0: Sprawa remontu u Kamy nabiera rozpędu. Teraz Bogaj się zaoferował, że wymieni drzwi garażowe.
1: Silnik tylko do drzwi garażowych. No.
2: Ja ostatnio koledze powiedziałem, masz metr na metr wypełnić kostką, to ja ci przyjadę zupełnie. Dwa dni to robiliśmy.
0: Wróćmy do wątku głównego, bo... Cicho tam! Okazuje się, że nasza przygoda sucharowa dotyczy również osób pracujących w tym radiu. Aha. Powstało coś takiego.
3: No to sucharek, dlaczego SK wkręca ludzi? Żeby Nosel miał robotę.
0: Żeby Nosel miał robotę.
1: A, doszło,
0: no,
1: dziękuję.
0: Teraz dopiero. Radio SK. Jakby co, to kolejne suchary zbieramy na Messengerze. Ikonka mikrofonu i lecicie.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak wyprzedaż, to w euro.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

0: szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Nika Półbratek. Jadąc przez Siedlce, zwolnijcie na Piłsudskiego i Warszawskiej. Wciąż powoduje tam utrudnienia przebudowa zatok przy przystankach autobusowych. Uważajcie też w okolicy rynku. Dziś termometry wskażą do około 20 stopni. Ciśnienie jest w normie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: 8.30 na zegarach, SK News, Jakub Krzyżak. Akcja służb w Kujawsko-Pomorskim, CBŚP i bydgoski KAS przejęli ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy sztuk papierosów. Zatrzymano dwie osoby. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 26 milionów złotych. Do 72 wzrosła liczba ofiar katastrofy promu u wybrzeży Gujany. W sobotę jednostka przewróciła się na Atlantyku z około 179 osób na pokładzie. Uratowano 76. Śledczy badają przyczyny tragedii, sprawdzając m.in. czy prom nie był przeciążony. O szczegółach piszemy na sk.pl. Luka Modrić przedłużył kontrakt z AC Milanem. Chorwat ma grać we włoskim klubie do końca nowego sezonu. We wrześniu Modrić skończy 41 lat.
8: No i dzień dobrego poranku, raz jeszcze piątek. Podprowadzamy się pod weekend, 8.31.
9: No właśnie, dzisiaj niestety Wiktor otworzył sekcję sucharów, która, jak się okazuje, dobrze działa.
8: To nie ja, to niebo mi kazało, bo jest tak mokro, tak pada, że trzeba osuszyć atmosferę.
9: To
8: dawajcie, osuszamy.
10: Hej, Jaska, a dlaczego muchę cały czas bolą nogi?
8: A?
10: Bo mucha nie siada.
8: A.
11: Nie skrzydła powinny ją boleć?
8: Sami tego chcieliście.

kupić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Powinniśmy grać w kółko ten kawałek zgodnie z prośbą. 38 po 8.
1: Dzisiaj jest u nas dzień sucharów, ale jak się okazuje, życie czasami tworzy takie wiadomości, że nie trzeba niczego wymyślać.
0: To jest w ogóle znak czasów, że żyjemy tu, gdzie żyjemy i mamy 26 rok na osi.
1: W Stanach Zjednoczonych facet posłał czata GPT do sądu, bo ten kazał mu nic nie robić, kiedy ten opisał mu swój problem medyczny.
0: Czy chat GPT wstaje, jak sąd idzie?
1: Hej, boli mnie to, to i to, mam takie i takie objawy, co mam zrobić? A on, chat GPT powiedział, nic nie rób, wszystko jest okej. Okay. Tylko problem polegał na tym, że pan był ciężko chory.
0: No właśnie, ale w ogóle wiara w to, że chat GPT rozwiąże nasze problemy, trochę przypomina mi tych ludzi, którzy potrafią wjechać samochodem do jeziora, bo akurat GPS im tak kazał. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
2: BYD. Build your dreams.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Do tego lody familijne Grydzan od 900 do 1100 ml. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: Piątkowy poranek, rozpoczęliśmy akcję osuszania Polski. No niestety, te deszcze, które sprawiły, że jest mokro, staramy się odganiać sucharami.
1: Dobra, przyznaj się, po prostu każdy pretekst jest dobry do tego, żeby trochę sucharów posłuchać. I trzeba przyznać, że okazuje się, że mamy najsuchszych słuchaczy na świecie. Jesteście fantastyczni w tym, co do nas wysyłacie. Aczkolwiek to, co się pojawia na antenie, to jest jedno. Natomiast otwieramy chyba jakąś taką nową sekcję tych rzeczy, których na antenie nie możemy puścić, bo jest zdecydowanie za wcześnie.
0: Bogaj ma to odłożone. Masz tam w katalogu.
2: Tak, nie
1: jak
2: grać.
1: Jak zrobimy taką eskową imprezę ze słuchaczami, to będziemy je wpuszczać.
0: No dobra, lecimy z kolejnymi, takimi już antenowymi.
3: Jak sprawdzić, że Felicjan to Felicjan? Pantofelek?
1: Nie rozumiem.
0: No jak nie rozumiem? Pantofelek. Teraz rozumiem.
1: Musisz mi zawsze dać...
4: Facet na złomowisko i mówi, mam dwie wiadomości. Dobrą i złą.
0: Teraz rozumiem.
1: Nie wiem, o co chodzi, ale naprawdę rozumienie sucharów jest dla mnie jakimś wyczynem.
0: To do trzech razy sztuka.
1: Dawaj.
5: Jakiej kobiecie trzeba przypomnieć o zmianie bielizny? Agacie.
1: Pantofelek! Mam to. Kama.
0: I Wiktor. Ludzie, idźcie do lekarza.

0: Podbijamy pod 9:00. Weekend coraz bliżej, przypominam. Dzisiaj piątek w kalendarzu.
1: No i za momencik u nas Jakub Krzyżak wpadnie do nas z najświeższymi newsami. A o czym będzie mówił?
0: Będziemy pływać kajakiem i tu pojawia się kolejny suchar.
1: No.
0: Nieważne, czy płyniesz kajakiem do przodu czy do tyłu, to zawsze jest tak samo. Tak samo płyniesz. Kajak, kajak.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Szkoda, że w radiu nie widać, że właśnie złapałam się za czoło.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki.

0: Castoramie z CastoPro masz wsparcie koordynatora pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama CastoPro, 100% pro.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
2: Monika Półbratek. W Siedlcach regionie pogoda będzie dziś podobna do wczorajszej. Niewykluczone są burze. Będą się też pojawiać przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do około 20 stopni. Kierowcy, utrudnienia napotkacie dziś w Niewiskach. Fragment drogi powiatowej będzie zamknięty.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła 9, SK News, Jakub Krzyżak. 5 osób trafiło do szpitala, to po wypadku osobowego busa na Podkarpaciu. Jak wiecie z Eski, rano na A4 za węzłem Dębica Wschód w kierunku Rzeszowa auto wypadło z drogi. Podróżowało nim 9 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przyjazdem służb.
4: Kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
3: Mówi Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Na miejscu pracują jeszcze służby. Ruch odbywa się jednym pasem. Prezydent Karol Nawrocki składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Poprzedni wniosek o zorganizowanie referendum został odrzucony przez Senat. Jak mówił prezydent,
5: przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie.
3: Teraz pytanie, jak podkreślał Karol Nawrocki, niczego nie sugeruje.
5: Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
3: Kancelaria prezydenta przekonuje, że na karcie do głosowania zamieszczone będą oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Przeprowadzenie referendum zaplanowano na 27 września. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
6: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie.
3: Mówi nasz wicemistrz świata. O podium walczyła też wczoraj Klaudia Zwolińska. Polka w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji zajęła jednak dopiero 10 miejsce.
0: Ludzie, wstawać, nie udawać i wchodzić z nami razem w weekend 9:02.
7: Dzień dobry wam oczywiście mówimy. To jest dobra informacja, że jest już piątek. Gorsza jest taka, że to już jest połowa wakacji.
0: Najgorsza jest taka, że zbieramy suchary.
8: Jak nazywa się gość, co prowadzi sklep z roletami? Chevrolet.

0: Shut Up and Take My Money powinno być właściwie.
1: Dlaczego?
0: Bo tak klikam i czytam i właśnie dowiedziałem się, że sztuczna inteligencja wkracza do sklepów i jedna z dużych sieci handlowych w Polsce implementuje coś, co się nazywa Dynamic Pricing, którą będzie nawigować sztuczna inteligencja.
1: Dynamiczne ceny? A co to oznacza w praktyce?
0: To znaczy, że ten sam produkt w ciągu dnia może różnie kosztować. No, w zależności od tego, czy się dobrze sprzedaje, czy się słabo sprzedaje, czy już zalega, czy jeszcze go na półkach nie ma.
1: Naprawdę? Czyli powinniśmy tak naprawdę do sklepu w takim razie chodzić po prostu wielkimi grupami. Nie kupować, a potem wszystko.
0: A potem kupować. Wyobrażasz sobie, bierzesz tego ostatniego pomidorka do ręki i mówisz, kurczę, dlaczego on kosztuje 200 zł? I nagle taki głos z sufitu. Masz rację, przepraszam, przeliczę to jeszcze raz.
2: Jankes i Wiktor.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
10: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
12: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr, tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Fire, fire to będzie zaraz, bo gramy nowe, najnowsze, nowszego nie ma.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wczoraj pojawił się na koncercie w Warszawie. Mowa o Pitbullu, który zgromadził naprawdę sporo grono fanów na Stadionie Narodowym.
0: Ja mogę się powymądrzać, bo przeczytałem w internecie, że on z drugiego końca świata, Pitbull z Australii, zawołał Jasona Derulo i nagrywali ten kawałek osobno, będąc po dwóch stronach świata.
2: Technologia!
0: Tak to się robi.
2: Bo przed nami najnowszy numer Pitbull, Jason Derulo, Privacy.
0: I oczywiście Jason nie mógł sobie odmówić. W pierwszej sekundzie jak zwykle się przedstawia.

0: prawde ucho, słyszy tam umierające papugi. Parrot dies, parrot dies.
1: Jezu, Wiktor.
0: No w końcu dzień suchara.
1: Ja nie wiem, ja chyba korepetycję z angielskiego ci załatwię.
0: Zapraszam. Również mogę robić za twojego psychologa, jakbyś chciała.
1: Dziękuję. Postoję jednak. Ale dzisiaj Wiktor, z racji tego, że za oknami strasznie padało od samego rana, wymyślił, że musimy zrobić suchary i uwaga, osuszyć trochę Polskę.
0: Proszę bardzo.
2: Cześć, Eska. Co mówi papieros do papierosa,
0: no?
2: Gdy są nad wodą?
0: No?
2: Teraz tytoń.
1: Ej, ale to spoko sucha.
0: W sensie dobry jest, a przypominamy, że przy okazji sucharów są dwie zasady. Dobre suchary są dobre, bo są dobre, ale te złe są jeszcze lepsze.
3: Ja mam do was pytanie. Dlaczego świnie boją się chodzić na boks?
0: No?
3: Bo boją się świniobicia.
1: Dziękujemy.
0: Proste i jakieś takie smaczne.
4: Kama i Wiktor.
0: A wiesz, jak nazywa się dżem ze świni? Smalec, no.
4: Autopromocja.
5: Więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
11: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 23.

0: 9 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Jesteś super.
2: Tak super, super?
1: Najbardziej super.
2: Ale tak super jak ceny Suzuki?
1: No, aż tak to nie.
3: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
4: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
5: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
6: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
5: Ty to w Czepku urodzona.
6: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
7: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w supercenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.

0: To jest SK i to już jest prawie 10:00, a porankowy czas dobiega końca.
1: Nie wiem, czy sprawdzałeś prognozę pogody na najbliższy weekend, ewentualnie czy zadzwoniłeś do swojej Oli Kot, żeby ci powiedziała z pierwszej ręki, ale jutro przychodzi ocieplenie, a w niedzielę to już w ogóle, panie, tutaj w Polsce.
0: Kto to spowodował? My, wy i nasze suchary przez cały poranek dzisiaj, no.
1: Więc chyba dziękuję.
2: Kama i Wiktor. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: Ta tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Małgoszka, mówią mi.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, King Ska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowska.

0: Okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
1: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Monika Półbratek. Jadąc przez Siedlce, koniecznie zwolnijcie i bądźcie ostrożni w okolicy ulic Czerwonego Krzyża 11 listopada i Rynkowej. Tam spory ruch i trzeba zachować ostrożność. Na termometrach zobaczymy dziś do około 20 stopni. Ciśnienie jest w normie.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Minęła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. W PiS-ie oczekiwanie na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii ma zabrać głos, a 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków PiS-u. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie opuściło stowarzyszenia byłego premiera, a to ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z partii. Polska chce współpracować z USA i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowałaby taka fabryka powstała w Polsce. Rozmawiała też o stałej bazie wojsk USA nad Wisłą.
9: Po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy.
8: Ostateczna decyzja należy jednak do prezydenta USA Donalda Trumpa. Godziny dzielą nas od rozpoczęcia największej darmowej imprezy tego lata, czyli Łódź Summer Festival. Sean Paul, Bastille, Mata, BDOS to tylko część line-upu. My też będziemy z wami pod sceną.
10: Zapraszamy do strefy Eski, która w tym roku gra razem z Łódź Summer Festivalem.
8: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Eskowego autobusu z hitami na czasie i innymi atrakcjami szukajcie naprzeciwko drugiej sceny. Bramy festiwalowe zostaną otwarte o 16.
11: I teraz klasyczna sytuacja. Mamo, ja chcę na Shona Paula. Mamy Shona Paula w domu. Jeżeli nie możecie być na Łódź Summer Festivalu, bądźcie z Radiem SK, bo ja Shona Paula też za darmo. Za chwilę zagram na antenie Radia SK. A poza tym odliczamy ostatnie chwile przed weekendem. Czy wypada zrobić sobie przerwę chwilę po przyjściu do pracy? W piątek tak. Wszystko wypada, dokładnie. Łukasz Zdończyk, witajcie. O właśnie, to może dajcie znać, co wam dzisiaj wypada, co dzisiaj możecie, dlatego że jest piątek. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Gips i Kukon już tak.

0: Sweaty Bone i jest wakacyjny piątek, a wysłuchacie Radio SK, a więc może być imprezkowa atmosfera nawet o tej porze 19 minut po godzinie 10. No właśnie, co dzisiaj możecie, bo jest piątek, bo są wakacje. Ola pisze, że jest na urlopie i może długo pić kawę na balkonie, dopiero zjadła śniadanie i teraz będzie długo siedziała. Teraz czeka, aż kawka wystygnie, potem sobie spokojnie wypije i dzisiaj się z niczym nie spieszy. Basia z kolei pisze, że dzieci na 2 tygodnie pojechały do babci, więc jak wróci z pracy, to może wszystko. Mąż trzyma za słowo i ma nadzieję, że nie chodzi o remont. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dzisiaj możecie. A ja wam zagram za chwilę Alex Warren w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Express De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów 24,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK-ą.
11: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
12: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 litr z kartą klienta tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
15: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To jest Radio SK i wakacje z hitami na czasie i jeszcze piątek do tego mamy, a w piątki można zawsze trochę więcej. No właśnie, dajecie znać, co dzisiaj możecie. Skoro jest piątek, no i Zuzia to naprawdę dzisiaj dużo może.
1: Ja dzisiaj mogę iść do pracy na drugą zmianę. Mogę, nie muszę. Tak sobie wymawiam.
0: I to jest właściwe podejście. Możemy zrobić zadania od szefa, ale przecież też możemy wypić kawkę na koszt firmy, trochę poplotkować ze znajomymi z pracy, wspólnie ponarzekać, to się od razu lepiej zrobi, prawda? A skoro Zuzia idzie na drugą zmianę do pracy, to w tym czasie prawdopodobnie i druga połówka będzie już w domu. Może posprzątać, jakiś obiad zrobić, same plusy. A jeszcze SK niespodziankę wysyła. Zuzia dostaje szeskową torbę, a w niej butelkę, eskowe gadżety i magazyn radia SK, SK Story.
2: Jak wkręcać?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
9: BYD. Build your dreams.
11: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
15: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w super cenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
14: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
16: I po reklamie.

0: Ciągle nas trzymają mundialowe emocje. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK, ale co tam mundial? Mamy coś lepszego. Sebastian w tej sprawie.
1: Dzisiaj nareszcie można wrócić na stadiony, ponieważ startuje najlepsza liga świata.
0: Tu są większe emocje niż na mundialu. Nie trzeba jechać za ocean, żeby mecz obejrzeć. Nie trzeba wstawać o 3 nad ranem, prawda, żeby coś dobrego obejrzeć. W niektórych przypadkach co najwyżej świętowanie może potrwać do 3 nad ranem. Pierwszy gwizdek najlepszej ligi na świecie. Dzisiaj o godzinie 18 w Radomiu. Radomiak zagra z wieczystą Kraków.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mleko Vita 3,2% UHT 1 liter z kartą klienta tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
8: Półbratek. Jeżeli jedziecie drogami powiatu siedleckiego, bądźcie ostrożni w Niwiskach. Dziś na ulicy Wiejskiej utrudnienia. Fragment drogi jest nieprzejezdny. Trzeba korzystać z objazdów. Termometry wskażą dziś do około 20 stopni. W ciągu dnia będzie deszczowo.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
9: SK.
10: Trochę muzyki, trochę sportu i trochę samochodu.

0: 1 lipca do 2 sierpnia Bielsko-Biała, lotnisko, tam Łajcior, Żabson, Malik Montana, Young Multi czy PZ albo Chivas.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Zbliża się 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Dwie osoby ranne po pożarze w jednym z akademików na łódzkim Lumumbowie. Ogień pojawił się przed 8 rano w akademiku numer 5. Sytuacja jest już opanowana. Gorzej jest w Starym Zamku pod Wrocławiem. Płoną tytanowe wióry w jednej z hal produkcyjnych. Pożar nie jest jeszcze pod kontrolą. Z kilku kilometrów widać gęste kłęby dymu. Służby apelują o nieotwieranie okien. Zdjęcia z akcji gaśniczej zobaczycie na sk.pl. Za godzinę specjalne oświadczenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy prawdopodobnie potwierdzi się, czy nastąpił rozłam w partii. Wcześniej w telewizji w Polsce 24 Mateusz Morawiecki stwierdził, że żadnej lojalki nie podpisze, bo to mu się bardzo źle kojarzy. 7,29 za litr 95 i 7,64 za diesla. Tyle średnio płacimy za tankowanie na stacjach. Jest coraz gorzej, przyznają lubelscy kierowcy.
3: Trochę za wysokie są, porażka.
4: Dość sporo.
5: Boli. Nie ukrywam, mnie jeżdżę. Wolę rower.
6: Strasznie drogo. Nie wyrabiam.
2: Eksperci przyznają, że paliwa za 8 zł są coraz bardziej prawdopodobne. 98 już przebiła tę barierę. Rząd na razie wstrzymuje się z decyzją o przywróceniu obniżek z programu CPN.
7: Ten to ma dobrze. I nie mówię o Kubie, który czytał przed chwilą newsy, on teraz idzie do domu, ale nasz słuchacz Bartek też ma dobrze.
8: A wiecie co, ja mogę? Mogę wyjść z pracy kiedy tylko chcę, a nie jestem szefem.
7: Czyli ja są dwie opcje.
2: On w ogóle pracuje?
7: Albo dostał wypowiedzenie, albo szef jest na urlopie.
2: A?
7: No też jest piękny
2: przepraszam
7: moment.
2: Przepraszam w takim razie.
7: A dla wszystkich w pracy gramy hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i właśnie tego łagodnego głosiku nam brakowało na rozluźnienie przed wakacyjnym weekendem. Stanach w Radiu SK to są hity na czasie na lato. No i teraz news wakacyjny. To może być, słuchajcie, najdłuższy lot pasażerski na świecie. Wczoraj odbył się pierwszy test. Samolot przeleciał z francuskiej Tuluzy do Melbourne w Australii. Lot trwa 22 godziny i to jest 18,5 tysiąca kilometrów w linii prostej, bez lądowania. I teraz tam firma sprawdza, czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak długo lecieć, i zrobili taki pierwszy test bez pasażerów. Znaczy, to nie trzeba robić testów, słuchajcie, wystarczy wsiąść do tego samolotu i sprawdzić, czy jest wystarczająco dużo miejsca na nogi, wtedy można lecieć. No i trzeba przed takim lotem wpisać w regulaminie, że w czasie lotu można się przesiąść na drugi koniec samolotu, bo jak z kimś siedzimy obok przez 22 godziny, to się można pogodzić, pokłócić, jeszcze raz pokłócić i tak trzy razy.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedasz, to w euro.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.

0: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
3: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Wakacyjny hit zawsze na czasie. Bez niego lato się odbyć po prostu nie może. Gorąca Ina i Hot na antenie Radia SK. No Hot to dopiero będzie, słuchajcie, nadciągają upały do Polski. To jest potwierdzona informacja. To nie jest żaden clickbaitowy artykuł. Sprawdzam oficjalną stronę IMGW w drugiej połowie przyszłego tygodnia. Na zachodzie nawet 37 stopni w cieniu i słuchajcie, nawet nad Bałtykiem 30 mogą się pojawić. Także jeśli akurat wtedy jedziecie na urlop nad Bałtyk, to jak trafić szóstkę w Totka, a poza tym tak z drugiej strony, na zjedzenie gofra albo dobrej rybki nad Bałtykiem pogoda jest zawsze. I zawsze fajnie się słucha Eski na wakacjach. Przed 12 na pewno zagram wam to słynne na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy. Urzel Wesce się pojawi.
1: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sziget.festival.com. Poleca Radio SK. Grill.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
3: Tylko teraz proszek do prania Visir XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: Większość osób w tym numerze słyszy na zakupy, na zakupy, na zakupy, więc to jest może zapowiedź wakacyjnego weekendu. Ale w pracy też może być wakacyjnie. Urzel na antenie Radia SK. Słuchajcie, za chwilę może się wydarzyć prawdziwa polityczna burza, rozłam, wielka kłótnia i jeszcze różne inne rzeczy. Szczegóły o polityce za chwilę w newsach, ale my nie żyjemy polityką, my żyjemy nowościami. Tu w Radiu SK zaczynają się wszystkie hity i bądźcie z nami, bo po 12 zagramy nowość od Margaret. I słuchajcie, Margaret osobiście do naszego studia wpadnie, także bądźcie z Radiem SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
3: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
4: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: będzie ostatnia reklama.
1: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w nowych

0: Platformy Oto Moto.
1: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Rozłam w PiS-ie za chwilę może stać się faktem. Lada moment głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński. O północy upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania na złożenie oświadczenia, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Grupa zwolenników Morawieckiego oświadczeń nie złożyła. O szczegółach Michał Rawa.
2: Ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiS-ie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
1: Kibice wracają do kraju, dowiaduje się nasz reporter, a potwierdza to MSZ. Chodzi o fanów Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahce. Przypomnijmy, w środę fani Górnika Zabrze starli się na trybunach. Najpierw z ochroną, a potem z policją. Zatrzymano 9 Polaków, trafili do aresztów, ostatecznie deportowano ich bez stawiania zarzutów.
3: To może niech oni w tej polityce się tam dogadują, a my sobie od polityki odpocznijmy. W końcu wakacje mamy, a w Radiu SK gramy najlepsze wakacyjne hity na czasie. Jak za chwilę wam zagram, to poczujecie się jak na egzotycznej plaży, na hamaku. Michiko od Jasona Derulo się pojawi, a potem nowość od Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Numery, przy których po pierwszych nutkach robi się wakacyjna atmosfera i to jeden z nich, Lerek i Nowator. Gramy wam najlepsze hity na czasie na lato. A teraz słuchajcie, bierzemy się za robotę, serio, nie ma żartów. Są nowe dane na temat ludności Polski i się okazuje, że w tym momencie nasz kraj liczy 37 milionów 243 tysiące osób. I to oznacza, słuchajcie, że w ciągu roku liczba ludności Polski spadła o prawie 160 tysięcy osób. Także słuchajcie, no są wakacje, czas urlopów, wyjazdów. Ja mam nadzieję, że to nie pójdzie na marne, że w okolicach kwietnia, maja nastąpi odbicie niżu demograficznego. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę do naszego studia wpadnie Margaret i przyniesie nowość.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Mówek jest Seagate.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i
4: jedź na Seagate z Radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl.
7: Albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: I po reklamie.
1: SK.

0: Kaigo i Khalid na antenie Radio SK. Gramy najlepsze nowości i najlepsi artyści. Te nowości przynoszą do nas osobiście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I za chwilę na naszej antenie zacznie się nowość od Margaret, która jest w naszym studiu. Cześć.
2: Cześć, witam bardzo.
0: Powiedz mi, jak tam u ciebie? Ty jesteś już po, czy jeszcze przed wakacyjnym urlopem?
2: Jestem tuż po i tuż przed.
0: Ale pomiędzy jesteś bardzo zapracowana, bo słuchajcie, Margaret jest teraz zajęta odkrywaniem stanów kobiecości. Było ciało, teraz czas na głos. Znaczy myślę, że głos Margaret to wszyscy doskonale znamy. To powiedz, co tobie na temat głosu udało się ostatnio odkryć?
2: Udało mi się odkryć albo postawić znak zapytania bardziej, bo tak się mówi, że no... Trzeba mówić tam na głos, co się uważa. A ja zaczęłam sobie myśleć o tym, że ja nie do końca wiem, czy to, co ja uważam, to jest moje. Czy to jest na przykład dlatego, że mi się tak przykleiło z rodziny, z kultury. Czy po prostu wszyscy tak uważają i ja też uważam, że tak powinnam uważać. I faktycznie odkrywanie i zdejmowanie z siebie tych warstw takich, co kto uważa i nam się to po prostu przylepia do nas i... wydaje nam się, że też tak uważamy, że staram się zdejmować te wszystkie z siebie warstwy i trafić w sedno, w sensie znaleźć faktycznie ten mój głos, czym on jest, jaki on jest. No.
0: I za chwilę gramy pierwszy numer z mini płyty Voice na antenie Radia SK, Prima Ballerina. Jakbyś teraz mogła zrobić taką instrukcję obsługi tego kawałka, gdzie tego numeru najlepiej się słucha? To jest numer na wakacje, w drodze na wakacje, do pracy. Gdzie najlepiej tego kawałka słuchać? Zareklamuj ten numer na antenie SK.
2: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Słucha się go, dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Czy tam przypadkiem nie było odcinkowego pomiaru prędkości?
2: To był on.
0: To teraz uważajcie, bo my ten numer już teraz na antenie Radia SK zagramy. Margaret, zapowiadaj. Ja tu klikam i gramy.
2: Drodzy, bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że mogę się z wami podzielić tym utworem, bo on jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Mam nadzieję, że odnajdziecie w tej historii cząstkę siebie. Prima Ballerina specjalnie dla was.

0: Jest energia na piątkowe popołudnie. Katy Perry w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie i o każdej porze tej energii dodajemy. Jeżeli będziecie potrzebowali energii właśnie na wieczór, na start wakacyjnego weekendu, to też Wam SK polecam. Od 20 naszą antenę przejmuje SK Live Remix. Najpierw mamy najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem naszą antenę przejmują najlepsi producenci jak Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack i wielu, wielu innych. SK Live Remix startuje o 20 i ten program mamy także w nocy z soboty na niedzielę i cały czas w eskowej apce na smartfony.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
15: Ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie Twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
18: Hej, musisz się tak na nie gapić.
19: No oderwać wzroku nie mogę.
18: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
19: Ale są takie atrakcyjne.
20: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
10: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
23: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
22: BYD. Build your dreams.
24: I po reklamie.
25: SK.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To nowy Sombr, a w polityce kłótnia. Wielki rozłam w PiS. O tym teraz trąbią portale informacyjne. Wszystkie najważniejsze informacje w pigułce za chwilę dostaniecie w newsach Radia Esca. No właśnie, ale skoro politycy się kłócą, to jest ich zawód, oni tak zawsze robią, prawda? To wy tak dla odmiany dajcie znać, w jakiej sprawie u was w domu panuje pełna zgoda i absolutnie nie pytam was teraz o politykę. W domu albo w pracy? Może jesteście teraz na urlopie, nad morzem albo w górach i jak druga połówka zaproponuje, a może idziemy na gofra, to nigdy nie ma głosu przeciw. A może w pracy przed chwilą podjęliście jednogłośną uchwałę, że robicie sobie przerwę na kawkę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia Eska. W jakiej sprawie u was zawsze panuje pełna zgoda?
1: Radio Eska. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr, tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
14: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
13: A pralnię?
14: Pralnię też mam.
13: A bezpiecznie tam?
14: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
13: To czego ty nie masz w tym Student Space?
14: Tylko was. Tęsknię.
15: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
16: Jesteś super.
17: Tak super, super?
16: Najbardziej super.
17: Ale tak super jak ceny Suzuki?
16: No, aż tak to nie.
17: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
18: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
19: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
20: Półbratek. Dziś w Siedlcach i regionie deszczowo, a nawet burzowo. Temperatura nie przekroczy 20 stopni, ale weekend ma być upalny. Kierowcy, utrudnienia napotkacie w Niwiskach. Do 17 zamknięty będzie fragment drogi powiatowej. Są objazdy.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Stalowiejska 21. www.sushipark.pl.
19: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: SK.
22: Fajne imprezy w fajnych miejscach, w tym jesteśmy naprawdę nieźli. W SK Summer City wybieram dla Was to, co fajne i to, dokąd warto się wybrać. Mati Futyło, zaczynamy już teraz, a zaczynamy od opcji, która nazywa się Summer Contrast. To impreza muzyczna, choć nie tylko muzyczna, w plenerze od 4 do 10 sierpnia w Rogalinku. Bądźcie tam, jeżeli macie ochotę na elektroniczną muzykę, poznawanie fajnych osób. Jeżeli jednak chcielibyście poznać brzmienie najfajniejszych, najgłośniejszych samochodów, to zajrzyjcie na Speedland Festival. To w Krośnie od 8 do 9 sierpnia. Tam na pewno będzie się działo dużo i głośno. Głośno, ale muzycznie będzie też na Off Festiwalu. To Katowice, 7-9 sierpnia. No i właśnie tam spodziewajcie się muzyki alternatywnej, ale na pewno fajnej.
19: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Trzęsienie ziemi w polskiej polityce, rozłam w PiS-ie stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii ponad 30 posłów. Ci nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w partyjnych stowarzyszeniach. Prezes PiS-u nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
9: Około 30 kilku

0: Kamilem Grabarą.
1: Kłótnie w polityce się zdarzają, ale są takie sprawy, kiedy u was w domu zawsze panuje pełna zgoda. Ewa?
2: Kiedy pada zdanie, co dzisiaj na obiad, a może coś zamówimy, i zawsze jest zgoda.
1: No oczywiście, że jest zgoda, bo jakby się ktoś wyłamał i powiedział nie, to zaraz by padło zdanie. Tak? No to weź coś ugotuj i wtedy nie ma argumentu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A u nas w Radiu SK zawsze jest pełna zgoda, żeby zagrać wakacyjne hity na czasie. I na Dawida Podsiadło, to zawsze jesteśmy na tak.

0: Get a Logistic Figure. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, kiedy w Polsce trwa polityczna burza, wszyscy się kłócą, wy jesteście zgodni, dajecie znać, w jakich sprawach u was zawsze pada pełna zgoda. Czy to w pracy, czy w domu, Monika?
1: U nas w pracy wystarczy jedno spojrzenie i kiwnięcie głową i już wiadomo, że to czas na kawę.
0: A wiadomo, tu długo namawiać nie trzeba, bo wtedy wiadomo po tym wzroku. Aha, czas na ploteczki. Radio
2: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to z kartą Moje Intermarché. Herbata Lipton 50 torebek. Drugie opakowanie gratis. A ketchup Pudliski 5,19 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
18: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
17: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierps 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: I po reklamie.

0: Pitbull i Christina Aguilera to są wakacyjne hity na czasie w Radiu SK, a bardzo dużo wakacyjnych hitów od dzisiaj będzie w Łodzi. To jasno, słuchajcie, zamienia się w jedną wielką imprezę. Już dzisiaj startuje Łódź Summer Festival. Na tej imprezie zagrają i polskie, i zagraniczne gwiazdy. I co najlepsze, ta impreza jest darmowa i SK będzie się tam bawiła razem z wami. Dlatego już teraz na żywo na antenie SK łączymy się z Kingą Barygą, która jest na miejscu na terenie tej imprezy. Już jest gotowa. Ona już odlicza ostatnie godziny przed startem i podgląda przygotowania. Halo, halo, Kinga.
1: Cześć, Łukaszku. Tak, zgadza się. Ja już jestem na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj będzie się odbywał Łódź Summer Festival. Trwają takie ostatnie przygotowania, ale ja muszę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. No bo wszyscy mówią, że warto mieć kalosze, kurtkę przeciwdeszczową, no bo z pogodą może być różnie, ale jest jeszcze jeden element, o którym wszyscy musicie pamiętać. Są to okulary przeciwsłoneczne. Tak, one się mogą dzisiaj przydać, bo na łódzkim niebie pojawiło się słońce. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie, że taka pogoda będzie nam towarzyszyła do końca tego festiwalu. No a oczywiście jest co świętować, bo świętujemy urodziny Łodzi. Na scenie pojawią się m.in. takie gwiazdy jak Zalia, Dawid Kwiatkowski, będzie też Łajcior i będzie Kukę 2115. Bądźcie z nami i słyszymy się już niedługo.
0: No i widzimy się. Będziemy wam pokazywać, co się dzieje na Łódź Summer Festivalu. Polecam obserwować Radio SK na Instagramie, bo jak wiadomo, najlepsze imprezki zaczynają się w Estce. Ale jeżeli nie dacie rady dojechać dzisiaj na Łódź Summer Festival, to mamy imprezkową propozycję na wieczór.
2: Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątek. Piątki i w soboty i przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
18: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
17: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: To jeden z największych wakacyjnych hiciorów tego sezonu. Bibi Rexha i David Guetta w Radiu SK, a za chwilę nastąpi jeden z najpiękniejszych momentów w ciągu całego tygodnia. Piątkowe popołudnie i można wrzucić na luz. I mam tutaj człowieka, który na wrzucaniu na luz się zna. Michał Hanczak.
1: Już ja ci mogę nawrzucać.
0: Co mi nawrzuć? Ja cię borówką
1: ja
0: chciałem
1: potestować.
0: Ja ci mogę
1: wrzucić na przykład jakieś fajne hity po 14. O tym cały czas myślę.
0: Wybrnął, na szczęście wybrnął. No i będzie też jeden z największych wakacyjnych hiciorów. Mundialowy. Daj, daj. To da wam.
1: Dam,
0: Michał Hanczak.
1: Dam, dam.
0: Shakira. To już za chwilę na antenie Radia SK.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Monika Półbratek. W rejonie tzw. dróg wojskowych w Siedlcach, czyli pamięci ofiar II wojny światowej i okopowej, wciąż utrudnienia i objazdy. Bądźcie tam ostrożni. W Siedlcach dziś pogoda w kratkę, ale zdaniem synoptyków weekend ma być słoneczny i upalny.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: SK.

0: zobaczenie bardzo szybkich samochodów w bardzo fajnym miejscu. Flatout Power Festival to święto fanów motoryzacji, a to wszystko odbędzie się na torze wyścigowym Kielce. Tam szybkie auta i głośne auta.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. To koniec PiSu w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucenie ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
3: Jest po wszystkim, no, pewna formalność jeszcze musi być dokonana.
2: Formalne wyrzucenie posłów z partii we wtorek. Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego skomentował Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiSie i nie tego dotyczyły przedstawione do podpisu oświadczenia. A za chwilę komentarz Mateusza Morawieckiego w tej sprawie. 3-miesięczny areszt dla pijanego kierowcy z A1. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. Mimo sądowych zakazów prowadzenia pojazdów wsiadł za kółko i doprowadził do kolizji. Wpadł dzięki obywatelskiemu zatrzymaniu. Pierwotnie prokurator nie postawił zarzutów Krzysztofowi K. i nie wnioskował o areszt. Muzyka przejmuje Łódź na cały weekend. Dziś startuje Łódź Summer Festival, czyli bezpłatne koncerty z okazji 603 urodzin miasta. Na scenie m.in. Sean Paul, Timberland czy Mata, a w festiwalowym miasteczku czeka na Was sporo atrakcji.
1: Wrzuć na luz!
4: Wrzuć na luz!
1: Rzuć na luz!
4: Radio SK!
5: Na pewno zajrzymy uchem przynajmniej do tego festiwalowego miasteczka i będziemy się łączyć z Łódź Summer Festivalem, ale na razie łączę się z tymi, którzy już zaczynają weekend. No co prawda ja w pracy, ale za to mam lot. I to najdłuższy, i o nim za chwilę. Michał Hanczak, wrzucamy na luz 3 po 14. Dzień dobry!

0: Gipsy Igo wpadli na antenę Radia SK ze swoim hitem Ostatni Dzień Lata, ale to był lot. Obserwowało go w sieci ponad 60 tysięcy osób na tak zwanym flight radarze, bo rzeczywiście to jest lot historyczny. Dobry na dobry początek weekendu. Z Toulouse do Melbourne. Wielka maszyna, nowy Airbus testowo poleciał i ta podróż trwała bez międzylądowania 19 godzin. Najdłuższy lot na świecie z sukcesem. Na razie to są testowe loty, ale jak wszystko rzeczywiście dobrze pójdzie, to od przyszłego roku wejdą do rozkładu pewnej linii lotniczych i rzeczywiście podróżni będą spędzali w powietrzu 19 godzin albo jeszcze dłużej, jak na przykład jeszcze dłuższą trasę się uda odnaleźć i zrealizować. 19 godzin w podróży. Jak to można wytrzymać? Chociaż z drugiej strony pasażerowie, którzy jechali kiedykolwiek TLK z Przemyśla do Szczecina i złapali po drodze opóźnienie, to wiedzą. Im nic nie jest straszne. Radio
1: SK. Reklama. Słuchasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból niedorozumień, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozumień, zatok nosa przebiegający w bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Jesteś super.
6: Tak super, super?
5: Najbardziej super.
6: Ale tak super jak ceny Suzuki?
5: No, aż tak, to nie.
7: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
8: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
9: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
10: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do salonu BYD Car Set Emotion, Siedlce Brzeska 169.
10: BYD. Build your dreams.
12: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
13: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
12: Ty to w Czepku urodzona.
13: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
14: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
15: To będzie ostatnia reklama. Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
16: I po reklamie.

0: Prayer in C. 22 minuty nam zostały do 15. Szczęśliwi ci, którzy wrzucają na luz właśnie teraz na tydzień, na dwa albo na trzy na przykład. Czyli rozpoczynają urlop. Zazdroszczę. Chociaż dojdziemy i do tego momentu, kiedy ja wrzucę na luz. Ale pamiętajcie, że zawsze możecie mieć gdziekolwiek pojedziecie Radio SK ze sobą za pomocą naszej mobilnej apki na smartfony, a dzięki temu też SK będzie tam, gdzie wy. W najbliższy weekend będziemy nagradzać tych, którzy taką apkę mają i donoszą nam, gdzie spędzają ten wolny czas. Zalogujcie się, zostawcie zgłoszenie, a być może zadzwonimy i wręczymy wam bardzo wakacyjny SK-owy zestaw, czyli leżak i głośnik.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Moving is Siegel.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w SK-owej apce i jedź na Siegel z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: 1 sierpnia.
1: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 m² w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko teraz proszek do prania Wizjer XXL 3,465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8,11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
15: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
16: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: przy tym hicie widzę taki obrazek filmowy przed oczami. Człowieka, który pędzi, nie zważając na żadne przeszkody, jakieś krzesła obrotowe i inne sprawy przez biuro, żeby wyjść z pracy, bo zbliża się 15, jest piątek i zaczyna weekend. Alan Walker i Ava Max i Faith na antenie Radia SK. Rzucamy razem na luz i jestem bardzo ciekawy, jaki będzie outfit tego weekendu u was. Czyli jaki strój będzie obowiązywał w ten weekend w waszym życiu. Jestem ciekawy, czy to będą dresy, czy to będą kostiumy kąpielowe, czy może jakieś eleganckie stroje. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
8: BYD. Build your dreams.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox. Tam są drzwi.
13: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
14: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, King's Ska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
18: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
19: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
22: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
21: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
25: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
26: Monika Półbratek. Dziś w Siedlcach i okolicach tylko około 20 stopni w cieniu, ale zdaniem synoptyków weekend ma być upalny, zwłaszcza niedziela. Kierowcy, jeżeli jedziecie przez powiat siedlecki, uważajcie w Niwiskach. Dziś zamknięty jest tam fragment drogi powiatowej.
25: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
27: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiSie i zapewniam, do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego zwolennicy nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiSie. Konferencji Mateusza Morawieckiego przesłuchiwał się Michał Skolimowski.
28: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiSie i że jeszcze dziś rano wysłał list do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
29: Jest nas 40 posłów, senator,

0: Festiwalu Ewa Biała z Bomba, a szczegółów szukajcie na stronie wydarzenia.
1: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
2: Radio SK.
4: Rzuć na luz, a ja sprawdzam przy okazji, czy luźne stroje będą obowiązywać w ten weekend, czy coś zupełnie innego. Magda napisała, że u niej obowiązywać będzie suknia ślubna, bo jutro bierze ślub. Także oj, córciu, córciu, już długo panienką nie będziesz. Wrzucamy na luz 2 po 15 i w piątek, jak dobrze to brzmi. Hanczak, dzień dobry.

0: W Radiu SK Years and Years King, czyli król. No, w piątkowe popołudnie to każdy się czuje jak król, kiedy wychodzi z pracy i zaczyna wolny weekend. W poniedziałek będziemy czuli się, jak będziemy do pracy wracać jak poddani, zdecydowanie. Ale na razie was pytam, czy rzeczywiście korona będzie waszym outfitem obowiązującym w ten weekend, czy może coś zupełnie innego? Nagrywacie głosówki na Messengerze Eski. Magda na przykład się odezwała.
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Mój weekendowy outfit będzie trochę nietypowy. Będę pluszakiem, kotkiem na urodziny mojej córki. Pozdrawiam.
0: Pięknie. No czego to się nie robi dla dzieci, prawda? No to jeszcze w takim razie, Paulina, jaki outfit u ciebie w ten weekend?
2: Wszystko to znoszone, co jest do dobrudzenia i nie będzie szkoda zniszczyć, bo jako wolontariuszka chodzę do przytuliska wyprowadzać psy, sprzątać i tak dalej, i tak dalej, więc takie ubranie sobotnie jest zawsze u mnie z rana grane. Pozdrawiam wszystkich wolontariuszy i nie tylko.
0: Pozdrowienia oczywiście, no i to jest dowód na to, że nie każdy bohater, nie każda bohaterka nosi pelerynę. Czasami wystarczą stare ubrania. A za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
8: Teraz napoje Coca-Cola, Fanta, Sprite 850 ml w supercenie. 4,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
8: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 litr z kartą klienta, tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
7: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: Piątkowe popołudnie radośniej jeszcze brzmi ten hit. Passenger. I to wcale nie jest pasażer na gapę, bo Alex Warren absolutnie ma bilet uprawniającego do bycia na antenie Radia SK, bo po prostu ma świetne hity na koncie. Passenger za nami, a za kilka chwil Sanach będzie też męskie granie orkiestra, tegoroczny hymn oczywiście. Wcześniej sprawdzam, co na siebie założycie w ten weekend. Co jest outfitem takim najlepszym dla was w ten zaczynający się weekend? O tym Ania na Messengerze SK. Cześć.
1: Cześć, Hany. Jeszcze nie wiem, co to będzie dokładnie, ale na pewno będzie mokre, bo jak co weekend pływamy na Zegrzu.
0: Okej, w ten sposób mokre, nie od deszczu, tylko od wody na przykład, która będzie chlapała. No właśnie na łódkę, czy na przykład to będzie taka pianka i na jakiejś tam desce, słupie i tak dalej będziecie pływać. No to ciekawe. Swoją drogą, pianka to jest takie słowo, które może kojarzyć się z weekendem, bo z jednej strony w wakacje można pływać w piance. Można też oczywiście sięgnąć po coś z pianką, zwłaszcza, że zaczyna się ekstra klasa dzisiaj i pewnie u niektórych będzie to grane, chociaż nie polecam. I może być też to pianka izolacyjna u tych, którzy robią remont na urlopie.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: Grill. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
5: BYD. Build your dreams.
7: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
8: Wakacyjne voucherowanie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty

0: 465 kg, tylko 39,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 59,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Morliny, kilogram 9,99. A kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: DNA, More Than a Game na antenie Radia SK. O niektórych powrotach ostatnio było głośno, jak o powrocie Michała Wiśniewskiego do mandaryny, ale za chwilę w newsach o 16 będzie głośno o rozstaniu akurat. I to takim grubym rozstaniu. W rolach głównych Jarosław i Mateusz.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
7: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
6: A pranie?
7: Pralnię też mam.
6: A bezpiecznie tam?
7: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
6: To czego ty nie masz w tym Student Space?
7: Tylko was. Tęsknię.
8: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.

0: Badania warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko w tę sobotę mleko wypasione Mlekowita 3,2% UHT 1 litr z kartą klienta, tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Nika Półbratek. Dziś w Siedlcach ciśnienie w normie, a pogoda dość kapryśna i zmienna, ale zdaniem synoptyków weekend ma być wyjątkowo słoneczny i upalny. Jeżeli jedziecie przez Siedlce, zwolnijcie na Piłsudskiego i Warszawskiej. Tam wciąż utrudnienia przy przystankach.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 16. Agata Chruściak, zapraszam. 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów. Tyle osób liczy środowisko Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS-ie. On i jego współpracownicy, mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego, nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem prezesa, PiS sami zrezygnowali z członkostwa w partii. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewniał Morawiecki.
9: Jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa. Przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
8: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w PiS-ie jest od 15 lat.
10: Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć, ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
8: A formalne wykluczenie z PiS-u Morawieckiego i jego ludzi ma nastąpić we wtorek. Strzały przy osiedlu Zacisze w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował trójkę rowerzystów, a jedna z nich z ranami postrzałowymi trafiła do szpitala, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
11: Pierwszy wyciągnął broń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa.
8: Na chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. 137 euro. Tyle wyniosła średnia cena za nocleg w Hiszpanii. To o 6% więcej niż przed rokiem. Zagraniczni turyści wybierają najczęściej Baleary, Katalonię i Wyspy Kanaryjskie.

0: Ten hit absolutnie mógłby być hymnem wakacyjnego, rozpoczynającego się właśnie weekendu. Axwell i Bon, Whatever Turns You On, wam zagrałem 17 minut po 16. A w Radiu SK mam tego więcej, bo za chwilę m.in. Bausa i Magnetic, czy Topic i Becky G, ich Sorry Papi. Myślę, że to też bardzo wakacyjnie i letnio zabrzmi. Ale najpierw jednak zabrzmią rapsy. Ojejku, no najpierw ja będę musiał to zrobić, no taka jest tradycja. Dzisiaj solo, bo nie ma Kasi. Ale mam nadzieję, że wy za chwilę dołączycie i też będziecie rapowali o swoich planach na ten weekend. Naprawdę to wystarczą dwa wersy, fajnie jak się rymuje, jak się nie rymuje, też damy radę. Nagrywacie głosówkę na Messengerze Eski, a potem ja to miksuję z podkładem, który zniesie wszystko, mam nadzieję. I puszczamy w świat, no. Nawet jak nie ma planów, to też można o tym jakoś fajnie porapować. No dobra, no to ja o swoich najpierw. U mnie plan na weekend jest bez niespodzianki, trochę pracy, jogging, a potem jagodzianki. No, taki work-life balance, słuchajcie, no musi być równowaga przecież. No, to tyle, jeśli chodzi o moje plany na sobotę i niedzielę, a teraz czekam na was. Głosówki na Messengerze Eski, mile widziane. Zobaczymy, kto mnie dzisiaj chwyci za serce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
15: Jesteś super.
16: Tak super, super?
15: Najbardziej super.
16: Ale tak super jak ceny Suzuki?
15: No, aż tak to nie.
16: W salonach Suzuki Vitara już od 96 900 zł, a Suzuki S-Cross już od 99 900 zł. To najlepszy czas na nowe Suzuki z bezpieczną ofertą do 10 lat gwarancji plus.
17: Salon Suzuki Pielech, Siedlce Brzeska 161. Zapraszamy.
18: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Eską.
19: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
20: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
23: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w supercenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
22: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
24: I po reklamie.

0: Fajnie, że tańczycie razem z nami. To zespół wideo na antenie Radia SK, ale teraz jednak będzie audio. Hanczak z tej strony, wrzucamy na luz, a audio od was, bo to wy będziecie rapować o planach na weekend, który właśnie się rozpoczyna. Dostałem trochę głosówek, wybrałem 3, przepraszam pozostałych, których nie wybrałem, no ale wszystkich nie dam rady puścić. Ale czym prędzej przechodzimy do tych, które najbardziej gdzieś mnie chwyciły za serce. No dobra, no to Kinga na dobry początek będzie rapowała o tym, co w planach. Słuchamy.
1: Wyszłam już z pracy i jadę do domu. Że dziś wyszłam wcześniej, nie mówcie nikomu. Każdy by coś chciał ode mnie. A ja mam inny plan, jadę se poleżeć.
0: Oj, to jest bardzo dobry plan. Proszę leżeć i nikomu nie powiemy, że wyszłaś wcześniej z pracy. Myślę, że nikt akurat nie słuchał w twojej pracy, a na pewno nie szef. No to Marta, jakie plany?
2: Będę dzisiaj jedzonko kupować, żeby córce 18 naszykować. Nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Ja miałam 18 jeszcze w zeszłą niedzielę.
0: Tak, to jest dowód na to, że młodzież dzisiaj jakoś wyjątkowo szybko dorasta. Wszystkiego dobrego dla twojego dziecka. A przed nami Maciek prosto z trasy.
3: Właśnie się wtrąbiliśmy tutaj w korek. Wszystko wskazuje na to, że wrócimy we wtorek.
0: I właśnie w ten sposób załatwia się przedłużony weekend. Radio SK. Wielkie brawka dla was, dzięki.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
15: Panie Pascalu, no jakby to...
14: A widziała pani?
15: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
14: I w niej pewnie jest

0: mediaexpert.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Teraz arbuz z kartą klienta aż 60% taniej. Tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 4,99.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.

0: SK Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: wspaniali w duecie, ale wspaniali też solo. Margaret dzisiaj wpadła do nas z nowym swoim singlem Prima Ballerina. Jeszcze na pewno go usłyszycie dzisiaj w gorącej dwudziestce. Zerkajcie też na nasze sociale, tam wizyta Margaret w pigułce. A Dawid Kwiatkowski dzisiaj wystąpi na scenie Łódź Summer Festiwalu, na który po godzinie 17 na pewno zajrzymy. Połączymy się z Kingą Barygą, która jest na miejscu. 5 minut do 17, a za nami ich duet Margaret, Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Tylko złoty 49 za sztukę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2,59.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
3: BYD. Build your dreams.
5: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
6: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
7: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce.
13: Monika Półbratek. Najprawdopodobniej kończą się już utrudnienia w Niewiskach na drodze powiatowej, ale jadąc tamtędy zachowajcie ostrożność. Dziś w Siedlcach i okolicach tylko około 20 stopni, ale weekend ma być upalny. Jutro do 24, w niedzielę do 28 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Sushi Park Siedlce Starowiejska 21. www.sushipark.pl.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: SK. SK.
15: Gdzie jest dobra letnia imprezka? Już wam mówię, w Radiu SK codziennie dostajecie najlepsze propozycje na spędzanie wolnego czasu w wakacje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Aktualnie Łódź staje się najgłośniejszym miastem w Polsce. Właśnie tam rusza największy darmowy festiwal w kraju. Czas na Łódź Summer Festival i dzisiaj dzień pierwszy tej imprezy. Już za kilkanaście minut na scenie pojawi się Zalia. Potem m.in. Żabson, Dawid Kwiatkowski, Kukę, Łajcior czy światowe gwiazdy jak Natalie Imbruglia, Bastille czy Rudimental. I to dopiero początek tej imprezy. Jutro na scenie m.in. Timbaland czy BDOS 2 115. Obserwujcie koniecznie Eskę na Instagramie, bo tam pokazujemy, co się dzieje na Łódź Summer Festiwalu. Ale fajne rzeczy są też w Krakowie. Tam dzisiaj i jutro gości festiwal Erste Letnie Brzmienia. Na tej imprezie zagra m.in. Ewa Farna, Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Julia Wieniawa czy Natalia Schroeder.
16: Eska.
17: Eska.
16: Eska. Summer City.
18: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Minęła 17, Agata Chruściak, zapraszam. Politycy PiSu krytykują ruch byłego premiera, koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. O szczegółach Michał Skolimowski.
17: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
19: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami.
17: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że
20: będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
17: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
10: Tankowanie może być jeszcze droższe. Na razie litr 95 kosztuje około 7 zł i 29 groszy. Ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7,90. Jest drogo, ale tankować trzeba.
21: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
22: Prawie 8 zł już dochodzi.
23: Jak się jedzie na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
10: A zdaniem ekspertów za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Wystartował Łódź Summer Festival. To bezpłatne koncerty z okazji 603 urodzin miasta.
24: Kogo najbardziej czekacie?
25: Ja na BDS-a.
26: Ja też chyba na BDS-a, albo ewentualnie Sean Paul też.
10: A za kwadrat.

czasem. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Życzę wam na weekend odpoczynku, spokoju itp. itd. Sanach itp. itd. to jest jej nowy hit na antenie Radia SK, 18 minut po godzinie 17. No i życzę wam też, żebyście zawsze mieli dużo pieniędzy na przykład loty do gwiazd i wszelkie inne atrakcje, które wam tylko przyjdą do głowy w te wakacje. I a propos pieniędzy, szykuje się rewolucja w portfelach Europejczyków, ponieważ Europejski Bank Centralny pokazał finałowe projekty nowych banknotów i jest bardzo duża szansa, że na banknocie 20-eurowym znajdzie się Maria Skłodowska-Curie. Już w internecie można sobie ten projekt obejrzeć, teraz są konsultacje, no i miejmy nadzieję, że nasza noblistka na banknot 20-eurowy trafi. Ja nie zmieniam swojego przekonania, ja jestem za przyjęciem euro, przyjmę naprawdę każdą ilość. A jak jeszcze byłyby to dwudziestki z wizerunkiem Marii Skłodowskiej-Curie, to naprawdę byłbym już w ogóle rad.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
8: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Karkówka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 39% taniej. Tylko 13,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 22,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: I po reklamie.

0: Rzucamy na luzę w Radiu SK, to Britney Spears oczywiście, a tymczasem najbardziej rozbujanym miejscem w ten weekend w Polsce będzie Łódź, ale nie Łódź dryfująca gdzieś tam po jeziorach czy morzach, tylko miasto Łódź, moja rodzinna Łódź, w której jest już teraz Kinga Baryga i Łódź Summer Festival. Przenosimy się właśnie na tę imprezę. Cześć Kinga, powiedz, czy leje, czy jest słońce?
1: Cześć, cześć. Ja też dodam, że to jest również moja rodzinna Łódź. I bardzo mi miło, że ten festiwal jest tak ogromny i cieszę się tak dużą popularnością. Nie pada, nie pada i jakby przez chmury próbowało przebić się słońce. Mam nadzieję, że taka pogoda już z nami zostanie, chociaż wybierając się na ten festiwal, no jednak warto zabrać kalosze.
0: Okej, a powiedz, kto występuje? Czy już się zaczęły koncerty?
1: Koncerty jeszcze się nie zaczęły, ale już ludzie się schodzą. W ogóle stoję sobie teraz obok tej wielkiej, przeogromnej sceny. No powiem szczerze, robi to wrażenie, więc tutaj już schodzą się pierwsi fani Zali, bo to od Zali rozpoczniemy strefę koncertową tutaj na Łódź Summer Festivalu. No i myślę, że będzie dzisiaj w Łodzi bardzo, ale to bardzo gorąco.
0: Fantastycznie, będziemy się oczywiście łączyć z Kingą w ten weekend. Jeżeli możecie, to wpadajcie na Łódź Summer Festival, bo to darmowa impreza. A dla tych, którzy wpaść nie mogą, Zalia pojawi się już za kilka chwil z nowym hitem na antenie Radia SK. Baw się dobrze, Kinga!
1: Dzięki, pozdrawiamy z Łodzi! Radio
2: SK. Autopromocja.
3: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedasz, to w euro.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko teraz kawa rozpuszczalna Jakobs Crema i Kronat Gold od 200 do 220 gramów z kartą klienta tylko 24,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 26,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
12: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
13: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
14: Nie coś! Swoją przestrzeń! W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę!
13: Ty to w Czepku urodzona!
14: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty! Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami!
15: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
18: I po reklamie.

0: Zalia. Teraz na scenie Łódź Summer Festiwalu na dobry początek tej imprezy. No i też oczywiście w Radiu SK ze swoim nowym singlem Tylko Kochaj Mnie. Zobaczymy, czy w gorącej dwudziestce też Zalia się pojawi sama albo w jakiejś grupie, na przykład z męskiego grania. To się okaże już za kilka chwil, bo o 18 startuje gorąca dwudziestka. Dzisiaj poprowadzi ją Mati Fuczyło, a ja wam życzę udanego weekendu. Róbcie to, co lubicie najbardziej. Niech nikt wam w tym nie przeszkadza. O, Michał Hanczak, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Olej kujawski 1 litr, tylko 3,99 przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Czy wiesz, co jest kropką nad i w Twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Monika Połubratek. Krajowa 62 wciąż jest zamknięta na trasie Sokołów Podlaski Brzozów. Tam trzeba korzystać z objazdów. Zdaniem synoptyków czeka nas piękny, słoneczny i upalny weekend. W niedzielę temperatura sięgnie 28 stopni w cieniu.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Eska. Eska.
10: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej dobrej letniej imprezy. Wystarczy nas słuchać i jesteście na bieżąco. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz coś dla tych, którzy najbliższy weekend zamierzają spędzić w Trójmieście i okolicach. Do Sopotu przyjadą gwiazdy. I nie chodzi teraz o to, że będzie można je spotkać przy pewnym luksusowym hotelu w Sopocie albo na Molo. Chodzi o koncert w Operze Leśnej. Jutro szykuje się Forest Festival. Tam zagra m.in. Lemon, Sarah James czy Liwka, którą znacie z Eski z hitu Obejmuje Noce. W niedzielę z kolei gwiazdy odwiedzą Gorzów Wielkopolski. Przed nami festiwal Od Nowa. Tam zagra Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. A teraz jeszcze wracamy na chwilę nad morze i przeskakujemy na Półwysep Helski. Tam zbliża się festiwal Saltwave. Na scenie m.in. Vito Bambino, Liwka czy Zalia. Teren imprezy jest przy samej plaży. To 31 lipca i 1 sierpnia.
9: Eska. Eska. Summer City.
11: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
12: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Rozłam w PiS-ie może wpłynąć na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości.
13: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców. Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają.
12: Mówi dr Piotr Zaremba. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego około 40 współpracowników. Mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym wypisali się z członkostwa w partii. Europa zmaga się z pożarami. Władze Hiszpanii ogłosiły stan wyjątkowy na terenie Madrytu i okolic. Ewakuowano ponad 20 tysięcy osób. Jeszcze więcej, ponad 40 tysięcy musiało opuścić swoje domy na południowym zachodzie Francji. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
12: Wraca piłkarska ekstraklasa. Lada moment do gry wejdą piłkarze Beniaminka, Wieczyste i Kraków, którzy zagrają z Radomiakiem.
15: Wieczysta będzie konkurować z najlepszymi. No, sprowadzili z Lecha Poznań Antonio Milicza, jednego z najlepszych obrońców ekstraklasy.
12: Mówi Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu, a w drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Czy wybaczycie mi to, że gorąca dwudziestka dzisiaj będzie miała trochę inny głos? Zabrzmiało nie za dobrze, ale załóżmy, że gorąca dwudziestka bardzo zdarła gardło na wczorajszym koncercie Pitbulla i tyle. Mati fuczyło, zaczynamy odliczanie 20 waszych ulubionych hitów. Będą zaskoczenia, będą też zmiany, a i nowości też będą, to na pewno. A teraz będzie też nowość. No właśnie, Margaret. Ona była u nas kilka godzin temu, możecie to zobaczyć na naszych socialach chociażby. No a kto nie słyszał jej nowego hitu Prima Ballerina, ten może zrobić to właśnie teraz. To jest nowość, wszystkie hity zaczynają się wesprzeć, więc gramy. I to jest też propozycja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: czy kogokolwiek dziwi to, że ta nowość pojawiła się dzisiaj w notowaniu? Mnie? Ani trochę. Gibbs i Your For Money, ostatni dzień lata. To nowość, to miejsce 19 w gorącej 20, a już w poniedziałek Gibbs będzie moim gościem w Rap 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Więc wtedy będę zadawał mu bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań, ale zanim wiele pytań do Gibbsa w poniedziałek po 23, to wcześniej jeszcze nieco inna opcja. I to kolejna nowość. Co prawda Gibbs już zameldował się jako nowość w notowaniu, a teraz coś, co może zrobić to dokładnie za tydzień. Griffin, Bounty, Ines, tak nazywają się artyści, którzy przygotowali nowy kawałek. On nazywa się World Away. No i to jest nowa propozycja i to jest nowość, a my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Gorąca 20 Radia SK. Propozycja.

0: A mówiłem, że będzie się dzisiaj działo 20 minut po 18 i się dzieje. Alan Walker, Ava Max i Fate. Ja zawsze mam ochotę otrzymać gardę, słysząc ten hit. A wy ewidentnie macie podobnie, albo ewentualnie lubicie to uczucie, albo ewentualnie lubicie sprawiać, żebym ja trzymał gardę. Bo głosami na sk.pl sprawiliście, że to jest nowość, która dziś weszła do notowania i dziś znalazła się na miejscu 17. sk.pl, tam możecie głosować, tam możecie układać nam playlistę. Ale jeżeli chcecie jeszcze więcej takich klubowych numerów, to nie ma problemu. Dziś po 20 słuchajcie SK Live Remix. Nasza legendarna audycja z klubowymi hitami wróciła. Najlepsi DJ-e na całym świecie grają swoje sety. Jutro też będzie tego sporo w nocy. Z soboty na niedzielę spodziewajcie się także miksów od najlepszych z najlepszych. Tak, tak, tak, tak. Wszystko się zgadza. I w apce Radia SK też można tego słuchać 24/7. Ale teraz ktoś, kogo też warto słuchać 24/7 i można to robić. Ona niedawno była w Polsce. Teraz wydała nowy hit. Nazywa się Less Than a Love. No, nagrała go Jenny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Lista hitów Radia SK. Propozycja.

0: skoro ruszyła Ekstraklasa i piłkarze już grają, no to ten hit to jest moim zdaniem Liga Mistrzów. Co najmniej Shimza, Arco, Kasango i Faja, Faja, ogień, ogień. I wszystko się zgadza, no chociaż trochę przygasło ten ogień w tym tygodniu. Dokładnie tydzień temu to było miejsce 11, dzisiaj to już 15. No to trzeba trochę dodać oliwy i głosów ewentualnie. Ognia będzie jeszcze więcej na pewno za chwilę. Mam przed oczami listę i widzę, co tutaj się będzie działo. Zostańcie koniecznie. To w końcu gorąca dwudziestka.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bobek jest Seagull.
2: To coś więcej niż festiwal.
3: To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce
4: i jedź na Seagull z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Promocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
9: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
0: I po reklamie.

0: Było miejsce 10, jest miejsce 14. To Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak ja lubię takie historie, jak ja lubię takie historie, gdy coś, co już kiedyś było ogromnym hitem, wraca, ale w takim naprawdę nowym wydaniu. No wiecie, to jest mniej więcej tak jak z szerokimi spodniami. One też już kiedyś modne były, potem zupełnie przestały, nikt nie chciał ich nosić, no i znowu są. To teraz będzie o kawałku, który zrobił już niejedno okrążenie dookoła świata. Trzy słowa wypowiem teraz. Ring my bell. Zaczęło się jeszcze w latach 70. Wtedy to był taki kawałek na pograniczu R&B i disco. Potem były różne remiksy, a teraz jest jeden nowy remiks. Nowość, która naprawdę namieszała i moim zdaniem jeszcze namiesza. Ewidentnie to zrobi, więc zagrajmy. H, Ring My Bell. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

13 minut do 19 i zmienił się klimat i zrobiło się jakoś tak romantycznie, prawda? Somber, My Body Isn't Ready. A ten pan już za chwilkę wystąpi w Budapeszcie na Sziget Festival. My tam zabieramy was. Słuchajcie, Eski, warto, bo mamy dla was karnety na tę imprezę, więc będzie okazja usłyszeć ten hit na żywo. Ale teraz już na głośnikach będzie można usłyszeć inny hit. Duży, bo to najwyżej notowana nowość dzisiaj, ale czy kogoś to dziwi? Po usłyszeniu myślę, że nie będziecie zaskoczeni. Ja w dzień premiery tego numeru Westę przez cały dzień nuciłem ten refren, więc czuję, że teraz wasza kolej. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko.

0: third way.
1: Po 20 będziecie mogli zagłosować właśnie na ten utwór, bo to propozycja Cameron Whitcomb, The Way, w gorącej 20, a ten pan gra właśnie dziś swój koncert. W Stanach Zjednoczonych, co prawda, w stanie Wyoming. Miejmy nadzieję, że do Polski też kiedyś zajrzy. Na pewno wy możecie sprawić, że zajrzy do gorącej 20 już za tydzień. Głosujcie na SKPL, a my odliczamy zaraz dalej.
2: Gorąca 20.
3: Reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: I po reklamie.

Sprawdzam, co się dzieje w wielkim polskim świecie. W końcu mamy pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Wrócili. Legia gra teraz z Radomiakiem. No i Legia z Radomiakiem przegrywa w pierwszej połowie, a raczej po pierwszej połowie. Ale my nie o tym. Za nami pierwsza połowa gorącej dwudziestki. Zostało 10 najmocniejszych hitów. Tych najpopularniejszych, bo to na nie głosowaliście najczęściej. Mati Fuczyło, odliczamy dalej. Połączymy się też zaraz z Łodzią. Tam startuje Łódź Summer Festival. My jesteśmy na miejscu. No i startuje też Talk to You, Another 50 Roll Ultra. Gramy.

0: Może i mundial już minął, ale jak widać, ten hit nie mija. DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion. W Radiu SK to miejsce 9 w gorącej 20. Przed tygodniem, jak było, już sprawdzam, było to miejsce 18. Może ten finał mundialu tak sprawił, że jeszcze postanowiliście kliknąć plus sporo razy, no i sprawić, aby do pierwszej dziesiątki ten kawałek wpadł. Teraz czas na coś nowego, jak ja lubię tego typu historie. Teraz czas na Girls Band. To też kiedyś było popularne. Potem zniknęły właściwie Girls Bandy, Boys Bandy zniknęły. No a teraz jest. Nazywa się Cat's Eye. To amerykańska grupa, wcale nie K-popowa. No i oni grają kawałek, który nazywa się Animal. Chciałbym, abyście go usłyszeli, dobra?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: To jest zdecydowanie najbardziej wzruszający z hitów gorącej dwudziestki. Maju, na pewno o tobie nie zapomnimy. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia to dzisiaj miejsce siódme. 17 minut mamy po godzinie 19 i teraz połączymy się z Łodzią. Łódź Summer Festival, ta impreza zaczęła się. To darmowa impreza, na której zagra naprawdę wielu artystów. No i zaraz sprawdzimy kto, bo połączymy się teraz z Kingą Borygą, która jest na miejscu. Kinga, halo, halo, czy my się słyszymy? Powiedz mi, co się tam dzieje?
1: Cześć Mati, tak, festiwal Łódź Summer Festival trwa w najlepsze. Jesteśmy na łódzkich Błoniach, a tutaj dzieje się bardzo dużo. Przed sekundą skończył się koncert Zali, a nam udało się ją złapać. Poczekaj chwilę, już do niej idę.
0: No biegnij, biegnij, biegnij Kinga, bo ja mam nadzieję usłyszeć. No,
1: cześć Zali, miło ci gościć w Łodzi.
2: Bardzo mi miło być w Łodzi.
1: I jak, publiczność dopisała?
2: Dopisała, ja byłam po prostu wręcz oszołomiona ilością ludzi, która przyszła i która się zbierała przez cały koncert. No niesamowite, to było bardzo fajnie, że dla was było i mam nadzieję do zobaczenia.
1: A dodatkowo była niespodzianka, bo był też z tobą Maciek.
2: Tak, no właśnie tak nas wywołali do tablicy, już pisali w komentarzach, że bardzo by chcieli, żebyśmy na Łodzi pojawili się razem, ale my też chcieliśmy się pojawić razem w Łodzi, więc idealnie się złożyło.
1: Super, to dziękujemy bardzo, jakieś pozdrowienia dla słuchaczy jeszcze poprosimy.
2: Bardzo gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia SK.
1: A to nie koniec występów, bo już za chwilę na głównej scenie na Łódź Summer Festivalu pojawi się Żabson.
0: No, jeżeli was tam nie ma, a chcielibyście być, to koniecznie zaglądajcie już teraz na Instagram Radia SK. Tam wszystko to pokazujemy. Zresztą Żabson też ostatnio u nas był, zagrał swój kawałek Sopot. To też można u nas na Instagramie zobaczyć. A teraz można usłyszeć. Charlie XCX wydała nowy kawałek, on nazywa się Camera. I to jest nowość, i to jest propozycja do gorącej dwudziestki. Gramy!
3: To jest propozycja do gorącej dwudziestki.

0: Dobrze, prawda? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. 24 minuty już po 19:00, to jest gorąca dwudziestka. Griffin to pan, którego już dzisiaj mogliście usłyszeć. Jego nowość pod tytułem World Away pojawiła się w ramach New Music Weekend, w ramach naszych nowości, które gramy dla was zawsze i codziennie, szczególnie latem, naprawdę jest ich sporo. No i między innymi na tę nowość będzie można po 20:00 głosować. Zachęcam, tym bardziej, że na ten kawałek też głosujecie licznie. Z 13 na 5, o tak chciałem powiedzieć. Teraz zbliżamy się już do kolejnych historii. Czas właśnie na miejsce 5. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River, Angels Above Me.
1: To jest Radio SK 5.

0: muzykę.
1: Ależ to płynie! 29 minut już przed 20. Zamieszałem dzisiaj, słuchajcie. Powiedziałem wam, że Legia przegrywa z Radomiakiem, a Legia jeszcze nawet nie gra swojego meczu. Bo Radomiak wygrywa z Wieczystą. No zdarza się, ale już się poprawiłem. Tak jak wczoraj zdarzył się koncert jednego z panów, którego przed chwilą słyszeliście na antenie. No takie nowości, to my rozumiemy. Pitbull i Jason Derulo i Privacy. Pierwszy z koncertów Pitbulla w Polsce w tym roku już za nami. Była impreza i to pomimo deszczu. Jak widać, ten pan na imprezy nadaje się idealnie. U nas też dzisiaj impreza będzie na pewno. Po 20:00 Escalive Remix. Dzisiaj będzie działo się bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie koniecznie, no bo przed nami sety od najlepszych DJ-ów. Będzie m.in. James Hype, będzie też Lost Frequencies.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radio SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: A wspominałem, że w poniedziałek Gips zajrzy do Rap 20 i odpowie na moje pytania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gips i Kukon i Ty Masz to dzisiaj czwarte miejsce gorącej dwudziestki, a było podium, było. Tydzień temu, wtedy to miejsce drugie. Słuchajcie Rap 20 już w poniedziałek, tym bardziej, że Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, a tym razem będzie okazja usłyszeć to, co ma do powiedzenia. Teraz jednak mam do powiedzenia coś o duecie, które usłyszycie w gorącej dwudziestce po raz pierwszy. Z tym hitem, bo to nowość. Cyril Woodhouse, Feel It. Ten kawałek ukazał się o północy, jest jeszcze ciepły, a już pachnie hitem.
1: To jest propozycja do gorącej dwudziestki Radia S.

0: Nie wiem jak wy, ale ja mam od razu ochotę tańczyć. Cyril Woodhouse, Feel It, Oh My Days. To jest zupełna nowość. I to jest propozycja do gorącej dwudziestki. Na czwartym miejscu z kolei dzisiaj był polski hit od Gipsa i Kukona. Ty masz, no to czas sprawdzić to, co dzisiaj na miejscu trzecim. I tu też, uwaga, będzie po polsku. I będzie czysto. To znaczy będzie na błysk. Dawid Podsiadło wskoczył na podium. Tydzień temu był czwarty.
1: Radio SK. 3.

0: Ja już głosowałem zresztą. Tak jak ty. Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK to miejsce na trzecie gorącej dwudziestki, a teraz już zmieniamy klimat i to bardzo, bardzo mocno. No i miejsce na świecie też mocno zmieniamy. Ta pani ostatnio wystąpiła w finale piłkarskich mistrzostw świata, a jej były mąż piłkarz nie. Widziałem takie memy. No i to hit z mundialem bardzo związany i to jest hit, który przed tygodniem królował w gorącej dwudziestce. Dzisiaj już spadek na miejsce drugie. Shakira, daj, daj.
1: Radio SK.

0: Daj, daj, głos na SK.pl, bo to w końcu gorąca dwudziestka, to w końcu drugie miejsce. Shakira, Burna Boy i Daj, daj. A my docieramy już do najważniejszego momentu, tego spektakularnego, w którym zdradzę wam, co dzisiaj, co w tym tygodniu znalazło się na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Zanim wam to powiem jeszcze, że ja to Mati Fuczyło. Dzięki wam za to notowanie. Mam nadzieję, że nie było strasznie ze mną i że odliczyliśmy te hity tak jak trzeba było, pomimo jakichś tam malutkich błędów związanych z tym, że pomyliłem Legię Warszawa z Wieczystą. No zdarza się najlepszym, ale słuchajcie, gramy teraz miejsce pierwsze. No i powiem tak, myślę, że panowie, którzy nagrali ten hit, sami są zaskoczeni tym, jak bardzo daleko on poleciał, jak bardzo daleko on wystartował, jak bardzo daleko się znalazł. Temper City to jest ekipa, która wcale tak znana jeszcze nie jest, a już zaliczyli pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. No to co? Gramy Self Aware, skok z miejsca siódmego na miejsce pierwsze.
1: Radio SK. To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
11: I po reklamie.
12: SK. SK. Summer.
13: Monika Półbratek. Trwa czwarty festiwal teatralny na Zamku w Liwie. Od dziś do niedzieli włącznie można oglądać trzy różne spektakle. Co zobaczymy jutro, powie nam reżyserka przedstawienia.
14: Cześć, ja się nazywam Inka Chmurzyńska i reżyseruję Małe Kobietki. Dlaczego Małe Kobietki? Dlatego, że przekornie. Właśnie ja nie przypadam za książką i chciałam się z nią zmierzyć tak, żeby ją pokochać i zrozumieć, dlaczego ona była takim fenomenem w latach, w których została wydana. A chciałam ją sprawdzić, jak ona funkcjonuje w dzisiejszych czasach, jak ona rezonuje właśnie z młodszym pokoleniem, ze starszym pokoleniem, w ogóle jak ona teraz funkcjonuje w świecie i czy możemy się dalej znaleźć w tych czterech siostrach.
13: Spektakl jutro o 20:00, wstęp wolny.
12: SK. SK. SK. Summer City.
15: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
16: To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το πουλ. Εσκα Live Remix. Εσκα Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάμες, najlepsze mixem hitów. Natasha.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Eska.
10: Eska.
11: Monika Półbratek. Przez cały lipiec Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach organizuje wiele różnych imprez dla mieszkańców miasta i regionu. Jedna z nich odbędzie się już w najbliższą sobotę, 25 lipca, w plenerze, a konkretnie w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach.
12: Będzie można zobaczyć mnie 25 lipca o godzinie 18 taki recital piosenek znanych, lubianych, może mniej znanych i czasami może nawet mniej lubianych. Zapraszam.
11: Zachęca Robert Protasewicz. Jak zapewniają organizatorzy, będzie to wieczór pełen muzyki, emocji i letniego klimatu. Robert zabierze publiczność w muzyczną podróż, prezentując utwory pełne nastroju i pasji. Udział w koncercie jest oczywiście bezpłatny.
9: Eska.
13: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: Το είναι SK Life Remix. SK Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήλα βρατσάνες, najlepszy mix and hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
0: SK.
2: SK. Summer. Półbratek. Siedlecki Helios zaprasza na projekcję w ramach cyklu Helios Replay. O szczegółach Aleksandra Gołoś, kierownik kina.
3: Zabierzemy Was w podróż do świata kina, które na stałe zapisało się w historii. W repertuarze projektu będzie można zobaczyć Wejście Smoka. Nakłoniony do współpracy z rządem mistrz Kung Fu Lee zostaje wysłany na egzotyczną wyspę. Za dnia uczestniczy w śmiertelnie niebezpiecznym turnieju, nocami zaś infiltruje przestępczą organizację zajmującą się handlem narkotykami. Zapraszamy 25 lipca o godzinie 15. Lśnienie, ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga, którą uznano za arcydzieło filmu grozy. Zapraszamy 1 sierpnia o godzinie 15.
2: Więcej o cyklu Helios Replay przeczytacie w repertuarze kina.
0: SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie. They say the

0: NSK Live Remix.
1: These hits never stop.
0: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Łap hity! Teraz pyszne lody Grycan od 900 do 1100 ml w super cenie. 17,99 za opakowanie. Bo jak lato, to lody, a jak lody, to Grycan.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: I po reklamie.
0: Eskala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Eskala Remix. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
7: For all the best.

0: info and tunes, check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie. Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.
2: Wanna go hard, I wanna have fun, I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun.